twierdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Uwaga, super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dzisiejszą audycję zaczynamy od cytatu ze znanej piosenki. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. A jeżeli już wybieracie się nad rzekę, nad jezioro do lasu i chcecie posłuchać dobrej muzyki, to koniecznie włączcie Meloradio Słupca na 102,9 FM. Ale zanim przejdziemy do dobrej muzyki, czas na tradycyjny magazyn reporterów. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji zaglądamy do gminy Zagórów. Już 5 lipca czeka nas impreza z okazji powitania lata, na której nie zabraknie licznych atrakcji, a także muzycznych niespodzianek. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łydka Grubasa. Niedawno o tej imprezie na naszej antenie opowiadał dyrektor MGOK Łukasz Parus. Jak wspominał podczas tej rozmowy, wszystko odbywa się tutaj w myśl zasady wszystkie ręce na pokład. Przykład? Proszę bardzo, zaangażowanie lokalnych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zagórów i nie tylko. Jakiś czas temu mieliśmy okazję spotkać się z paniami z kół gospodyń wiejskich i porozmawiać na temat przygotowań do tej imprezy. Jedno z KGW, które jest zaangażowane w te przygotowania, szykuje swoją popisową propozycję na słodko, o czym opowiedziała nasza rozmówczyni.
2: Dorota Kinast, Stowarzyszenie Łomowianki, czyli takie koło gospodyń wiejskich w Łomowie, i pełnię tam funkcję przewodniczącej.
1: W jaki tutaj sposób angażujecie się w powitanie lata?
2: W powitanie lata tradycyjnie co roku organizujemy takie stoisko z naszym specjałem, ponieważ od jakiegoś czasu nastawiłyśmy się na pączki z różnymi nadzieniami. Jeżeli chodzi o powitanie lata, to zawsze staramy się, żeby to były takie nadzienia właśnie letnie, czyli malina, jakieś owoce leśne, jakieś wieloowocowe nadzienia. No i zawsze coś dla dzieci, czy jakaś czekoladka też się znajdzie.
1: Dlaczego właśnie pączki?
2: Dlaczego pączki? Ponieważ moja teściowa ma rewelacyjny przepis i nigdy nie jadłam lepszych pączków niż te, które wykonała. I kiedyś już na jednym stoisku wypróbowałyśmy. Bardzo się sprawdziły i mamy już takie osoby, które wręcz czekają i nawet dopytują wcześniej, czy będziemy na jakiejś imprezie z pączkami, bo już chcieliby zamówić, więc chyba dlatego. Ponieważ zawsze stawiamy na najlepszą jakość, to wstajemy czasami o 4 rano, żeby zarobić ciasto, żeby wszystkie zdążyły tam odpowiednio wyrosnąć, żebyśmy zdążyły je wysmażyć, żeby one ostygły, żebyśmy odpowiednio ozdobiły i żeby smakowały najlepiej na świecie. Więc bardzo, bardzo wcześnie w dniu danej imprezy, no bo nie da się ich zrobić wcześniej, po prostu.
1: O jakich ilościach mówimy mniej więcej?
2: Na jarmark bożonarodzeniowy w Zagórowie ostatnio pobiłyśmy swój rekord i usmażyłyśmy 1300 pączków. I z racji tej, że jesteśmy ambitne, to mamy nadzieję, że albo ten poziom utrzymamy, no a może nawet przekroczymy.
1: Ile osób jest w ogóle zaangażowane w takie smażenie pączków?
2: Zawsze za mało, ale tak na około 10-15 w organizacji takiego jednodniowego wydarzenia na pewno.
1: Jak już pani wspominała, tutaj nie tylko to powitanie lata, też ten jarmark bożonarodzeniowy, czyli jest ta współpraca z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury. I właśnie jak tutaj panie oceniają tą współpracę? Wieloletnią zapewne już.
2: Tak, wieloletnią. My wiele razy współpracowaliśmy tutaj z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury w Zagórowie. No, w jarmarku bożonarodzeniowym jesteśmy od samego początku i no, to jest takie wydarzenie, które zawsze nas rozczula. Uwielbiamy tą atmosferę, która tam panuje i doceniamy to, że ma taki lokalny charakter, to przede wszystkim. No, oprócz tego też współpracujemy przy okazji organizacji innych wydarzeń, ale takim naszym chyba największym, które się dzieje w Łomowie, to są dożynki wiejskie. No i wtedy pracy jest najwięcej, ale też mamy dużo osób, które nam pomaga.
1: I pewnie najwięcej satysfakcji.
2: Tak, satysfakcji dzień po, bo w dniu wydarzenia jesteśmy bardzo zmęczeni.
1: Ale finalnie efekt pozytywny. Jesteście panie szczęśliwe z dobrze wykonanej roboty.
2: Tak, może powiem tak. Dzień przed i w dniu wydarzenia mówimy, że to są nasze ostatnie dożynki, a dzień po już planujemy następne, więc to chyba najlepiej podsumowuje zaangażowanie i to, co pan powiedział, czyli taką satysfakcję z tej pracy, którą prowadzimy.
1: To była Dorota Kinast ze Stowarzyszenia Aktywnych Pań Łomowianki. Wśród pyszności serwowanych przez KGW nie zabraknie także konkretów, a szczegóły zdradziła nam przedstawicielka kolejnego koła gospodyń wiejskich.
3: Elżbieta Mróz, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Skokumiu Jaglanki.
1: Proszę właśnie opowiedzieć, jak tutaj wasze koło gospodyń wiejskich angażuje się w to powitanie lata w Zagórowie.
3: Nasze koło od lat angażuje się w powitanie lata. Przygotowujemy za każdym razem inne specjały z naszym lokalnym produktem, czyli jagłami. Także w tym roku będzie to gulasz mięsny z kaszą jaglaną i alternatywnie z kaszą gryczaną. Będą to gołąbki z kaszą jaglaną i z ryżem. Będzie to lemoniada z kwiatów bzu czarnego, suszonego, bo te, które się syropy przygotowuje, to one są za bardzo słodkie i nie wszystkim to odpowiada. A suszony pięknie się zasusza w suszarce do grzybów i po prostu wtedy, jaka jest potrzeba na dany moment, to wtedy taką bierzemy. I lemoniada naprawdę ma powodzenie, bo ona jest zimą na zdrowie, na przeziębienia wpływa, a latem schłodzona jest orzeźwiającym napojem z miodem i z cytryną, także rewelacyjnie.
1: Czyli tutaj u was będzie coś konkretnego do zjedzenia. I teraz właśnie proszę opowiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, jeśli chodzi o te potrawy.
3: To jest ilość przygotowywana dla kilkudziesięciu osób. Na przykład mięso kupujemy tutaj od lokalnych sklepów w 3 dni przed, marynujemy. I wtedy w przeddzień smażymy i przygotowujemy na świeżo, też już rano, w dzień, kiedy będzie to spotkanie, ta uroczystość, ta impreza, przygotowujemy rano, tak żeby było bardzo świeże. Do tego kaszę jaglaną i gryczaną gotujemy też w ten sam dzień. Mamy takie duże termosy, w które przechowujemy i one kilka godzin, nieraz nawet do ostatniego klienta, do ostatniego gościa są ciepłe. Do tego ogórek i dekoracja papryki, świeżej papryki, także bardzo apetycznie to wygląda i wszystkim smakuje. Tak samo gołąbki, kapusta wcześniej kupiona, mięso mielone, oczywiście samodzielnie, do tego dodaje się kaszę jaglaną i ryż i powstają gołąbki. Wszystko jest zapiekane w piekarniku, też w ciągu dnia, kiedy 5 lipca to jest, czyli w niedzielę rano jest przygotowywane wszystko, jest produktem bardzo świeżym. Także to jest tak z naszej strony taki trochę nawał pracy kilkudniowy. Oczywiście muszę wspomnieć tutaj o panach, którzy naprawdę nam bardzo dużo pomagają. Jeden z panów jest specjalistą w przygotowaniu smalcu ze skwarkami i do tego pajda chleba i ogórek małosolny. Ogórki małosolne, żeby się sprawdziły, 3 dni wcześniej muszą być przygotowane. Bo inaczej to się zakwasza i nie jest tym efektem taki, jaki powinien uzyskać. Do tego są ciasta, przede wszystkim serniki. Nasze serniki z własnych serów, do tego kruszony z owocami sezonowymi, bo wszystko stawiamy na sezonowość. Jeżeli jest kapusta, to kapusta młoda, ale już na jarmark bożonarodzeniowy kapusta kiszona. Także owoce tam z kompotu lub suszone, a tutaj wszystkie te, które natura nam dała w sadzie, w ogrodzie, czy nawet na łące, czy polu. Także tutaj w ten sposób organizujemy.
1: Czyli stawiacie na lokalne produkty, produkty z własnych sadów, własnych gospodarstw. Jest tutaj ogrom pracy i chciałem właśnie dopytać, ile osób, ile pań jest zaangażowanych w przygotowanie tego wszystkiego?
3: W przygotowanie do powitania lata zaangażowanych jest kilkanaście osób. z tym, że kilkoro mężczyzn, bo namioty mamy dwa, żeby rozstawić je, stoły, krzesła, pomoc taka techniczna w zasadzie, ale mamy też kilku panów, którzy pięknie w zapaskach podają i bardzo mają powodzenie w sprzedaży tych produktów, także panowie też jak najbardziej się udzielają.
1: Tak jak pani wspominała, od wielu lat współpracujecie. Tak. I właśnie chciałem zapytać, jak tutaj pani ocenia tą współpracę, jak ona się układa?
3: Współpraca, bo taka nasza pierwsze spotkanie to 2019 rok, kiedy te pieniądze rządowe wpłynęły i można było reaktywować koła gospodyń wiejskich, bo my nie mieliśmy wtedy środków finansowych, żeby można organizować. Więc kupiliśmy wyposażenie takie, które też w plenerze się sprawdza. Także współpraca układa się bardzo dobrze tu z panem dyrektorem, panem Łukaszem Parusem, oczywiście z tym, z panem burmistrzem, z kierownictwem. Wszyscy sympatyczni i naprawdę chcą pomóc. Jeżeli coś jest nie tak, to potrafią naprawdę, także za to też jesteśmy bardzo wdzięczni. Otrzymujemy podziękowania takie, które mamy w specjalnej gablocie za to, co zrobiliśmy, co przedstawiliśmy, co zaprezentowaliśmy.
1: Warto będzie podejść do waszego stoiska na powitaniu lata i spróbować tych wszystkich pyszności.
3: Zapraszamy serdecznie, bo też kilka razy w naszym stoisku radio się pojawiało, nie wiem czy akurat pana, ale inne, i też z konsumpcją i bardzo smaczne. Naprawdę te lokalne produkty robione z sercem smakują.
1: Mówiła Elżbieta Mróz z Koła Gospodyń Wiejskich Jaglanki w Skokumiu. A wśród tych wszystkich pyszności, które będzie można skosztować, nie zabraknie również tradycyjnych szarych kluch z kapustą i domowych racuchów. A to wszystko przygotuje kolejne Koło Gospodyń Wiejskich, o czym opowiedziała jedna z członkiń.
4: Michalak Małgorzata, Koło Gospodyń Wiejskich, Rudawa, Woleśnica.
1: Dobrze, proszę opowiedzieć, jak tutaj wygląda wasz udział w powitaniu lata, co przygotowujecie w tym roku?
4: Nasze Koło Gospodyń Wiejskich tradycyjnie już jak co roku przygotowuje racuchy, które smażymy na bieżąco na naszym stoisku. Naszym takim specjałem i daniem pokazowym naszego koła są też szare kluchy z kapustą, których sprzedajemy po prostu mnóstwo na każdej imprezie. Będzie też lemoniada, wiadomo, kawa, herbata i ciasta własnego takiego wypieku od gospodyń z naszego koła.
1: Proszę mi powiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, kiedy w ogóle zaczynacie, jeśli chodzi o te szare kluchy?
4: Ogromną. Nie ukrywajmy, że to nie jest tylko samo uszykowanie. Przede wszystkim trzeba przywieźć produkty, tak, do sali, przygotować listę zakupów, przywieźć to, ugotować. Pracę tak naprawdę z gotowaniem zaczynamy, jeżeli impreza zaczyna się w niedzielę, to od piątku.
1: Czyli tak naprawdę weekend macie, panie, intensywny. Ile w ogóle osób uczestniczy w takich przygotowaniach?
4: W przygotowaniu samego stoiska, łącznie z przygotowaniem potraw, dekoracji stoiska i samej sprzedaży, to jest łącznie około 15 osób. Mamy też ogromne wsparcie naszych panów, którzy też są członkami koła gospodyń, no i pełnią bardzo ważną rolę w naszym kole.
1: Tych szarych kluch z kapustą jesteśmy w stanie powiedzieć, o jakiej tu ilości mówimy? Ile mniej więcej takich porcji przygotowujecie?
4: Samych szarych klusek około 20 kg, plus do tego w drugim bemarze też około 20 kg kapusty kiszonej do tego, bo to podajemy zazwyczaj w zestawie.
1: I chciałbym zapytać właśnie, jak ta współpraca tutaj z gminą, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury wygląda.
4: Na tą chwilę mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Nasze koło zawiązało się 3 lata temu, w maju, i od tego czasu w sumie tak współpracujemy cały czas i z Miejskim tutaj Ośrodkiem Kultury i z Urzędem Gminy, więc na razie owocnie.
1: To była Małgorzata Michalak z Koła Gospodyń Wiejskich Rudawa w Oleśnicy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych trwają piłkarskie mistrzostwa świata, a na naszej antenie piłka nożna w wydaniu lokalnym. Znakomity sezon ma za sobą kobieca drużyna Słupczanki. Zespół prowadzony przez Tomasza Kowalskiego zakończył rozgrywki na trzecim miejscu w ligowej tabeli, zdobywając 41 punktów. Co warto dodać, nasze zawodniczki w rundzie wiosennej przegrały tylko jeden mecz. W ostatnim meczu ligowym tego sezonu Słupczanka pokonała u siebie TAF Toruń 5-1. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Maja Pacholska, Natalia Pakulska, Kinga Waszak, Margarita Królak i Zuzanna Dahl. Byliśmy na tym meczu z mikrofonem i po ostatnim gwizdku porozmawialiśmy z zawodniczkami, które podsumowały mecz i zakończony sezon. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nasze piłkarki. Mówią kapitanka zespołu Martyna Piasecka i zdobywczyni jednej z bramek Maja Pacholska.
5: Myślę, że dzisiejsze spotkanie zagrałyśmy na takim poziomie, jakim tak naprawdę chciałyśmy grać od początku rozpoczęcia ligi, od początku tej rundy. Także jesteśmy bardzo zadowolone z przebiegu całego spotkania i z ilości goli, bo w końcu przełożyło się to na skuteczność. Ten mecz i poprzedni pokazał, że potrafimy strzelić 16 bramek, dwa mecze, także no, jesteśmy z siebie dumne.
1: Zaczęłyście bardzo dobrze, szybko strzelony gol, potem był ten stały fragment, wyrównanie, no i potem od tej drugiej bramki tak naprawdę już przejęłyście kontrolę nad tym spotkaniem.
5: Po wyjściu z szatni stwierdziłyśmy, że trzeba troszeczkę dać sobie luzu w tej całej grze i oddało to bardzo mocno na boisku. Pokazałyśmy, że piłką można się bawić i przerodziło się to tak naprawdę na większą skuteczność w podaniach, przyjęciach, no i też w strzałach do bramki, które były celne i które zostały zamienione na gole.
1: Za wami też bardzo dobra runda wiosenna.
5: Potwierdzam, bardzo dobrze nam poszła ta druga runda. Jesteśmy trochę zawiedzeni, że w poprzedniej zanotowałyśmy tak dużą ilość remisów, które tak naprawdę nas wykreśliły z walki o awans do pierwszej ligi, bo on był tak naprawdę przez długi, długi czas w zasięgu. Druga runda bardzo nadrobiła nasze zaległości z tej pierwszej rundy, gdzie straciliśmy mnóstwo punktów po tych bezsensownych remisach. Także z przebiegu jesteśmy teraz bardzo zadowolone i liczymy, że kolejny sezon przyniesie jeszcze lepsze wyniki. No i zobaczymy, co nas czeka.
1: Sezon skończyłyście na trzecim miejscu, wysokie miejsce w tabeli. Delikatny niedosyt pewnie pozostaje.
5: Niedosyt pozostaje, ale wychodzi na to, że tylko, no nie powiem, że tylko, może aż na to trzecie miejsce miałyśmy siły i kompetencje, także nie możemy mieć też pretensji o to, że mamy trzecie miejsce, bo jest to dobry wynik, gramy w lidze centralnej, także musimy być zadowolone z tego, że pokazujemy się na tyle rywalek z praktycznie całej Polski, no z połowy Polski, także jesteśmy zadowolone i nie uznajemy tego jako porażkę. To jest nasz bardzo duży sukces, bo to jest kolejny sezon z rzędu, gdzie notujemy się w czołówce ligi.
1: Za nami ostatni mecz tego sezonu i efektowne zwycięstwo. Jak ocenisz to spotkanie w wykonaniu zespołu?
6: Zgadza się. Myślę, że był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Od początku gdzieś się naciskałyśmy, presowałyśmy, chcieliśmy narzucić swoją grę. Myślę, było to widoczne też po wyniku końcowym, jak i po pierwszych minutach spotkania było. Tak jak mówię, narzuciliśmy swoją grę, w kilku pierwszych minutach strzeliśmy już bramkę. Mimo to kreowałyśmy cały czas, chciałyśmy grać. Straciłyśmy bramkę na 1-1. Przeciwniczki gdzieś tam też starały się znaleźć nasze słabe punkty, ale myślę, że mimo wszystko w całokształcie całego meczu i przebiegu, tak jak pokazuje wynik, pokazałyśmy, że jednak to my zasłużyłyśmy na wygraną.
1: Za wami znakomita runda wiosenna.
6: Tak, zgadza się. Natomiast było kilka meczy, gdzie były remisy. Tak na przykład z Lechem Poznań czy z Wisłą Płock. Chciałyśmy cały czas wygrywać, co jakby jest oczywiste, ale no nie do końca. Te mecze potoczyły się tak, że mogliśmy strzelić tą ostatnią bramkę, która dałaby nam zwycięstwo, ale myślę, że w rezultacie i całego sezonu i tej rundy przede wszystkim to naprawdę była to zasłużona i dobra gra w naszym wykonaniu.
1: Trzecie miejsce w ligowej tabeli w ogólnym rozrachunku to dobry wynik, czy jednak jakiś niedosyt pozostaje?
6: Oczywiście, że niedosyt nie zostaje. Chciałyśmy być wyżej, chciałyśmy cały czas gdzieś tam nadrabiać te stracone punkty, ale runda jesienna gdzieś troszkę w naszym wykonaniu była słabsza, ponieważ straciłyśmy tam trochę punktów na remisach, ale myślę, że kojarzy i tak jest to bardzo dobry wynik końcowy, ponieważ jesteśmy w pierwszej trójce, cały czas walczyliśmy do końca o to podium. Jesteśmy zadowolone, wiadomo, jest niedosyć, bo chcieliśmy więcej jeszcze dać od siebie, być wyżej, ale myślę, że na to, co pokazałyśmy swoją grą, gdzieś tam też miałyśmy sytuacje takie, że dziewczyny miały kontuzję, musiałyśmy chodzić mniej na mecz, więc myślę, że mimo to pokazałyśmy naprawdę, że zasługujemy grać jeszcze wyżej i że mamy naprawdę potencjał.
1: To były zawodniczki Słupczanki Magdyna Piasecka i Maja Pacholska. Po meczu zadowolenia z postawy swoich podopiecznych nie ukrywał trener Tomasz Kowalski.
7: Zdobyliśmy szybko bramkę, ustawiliśmy sobie grę pod swoją kontrolę. Niestety zdarzył się błąd, który kosztował nas utratę prowadzenia. Mecz się wyrównał do 30 minuty. Ta gra wyglądała rzeczywiście box to box, czyli i my, i zespół z Torunia stwarzał sobie sytuację. Na szczęście po korektach związanych ze zmianami, ale również z zachowaniami zawodniczek na boisku, myślę tutaj o wyjściu na drugą połowę, zaczęliśmy tak, jak sobie to ustaliliśmy, no i efekt wszyscy widzieliśmy.
1: W późniejszej fazie meczu już tak naprawdę dominowaliście na boisku.
7: To właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że jakby korekty wprowadzone i do ustawienia, ale również do zachowań i do powtarzalności przyczyniły się do tego, że mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania.
1: Kończycie sezon na trzecim miejscu w ligowej tabeli. To dobry wynik w ogólnym rozrachunku?
7: W ogólnym rozrachunku tak. Uważam, że trzecie miejsce to zawsze miejsce na podium. Fakt, że awansuje tylko jedna drużyna. Mówię tutaj o drużynie z Poznania, któremu gratuluję zwycięstwa w lidze. My zrobiliśmy tyle, ile nas było w tym sezonie stać, tyle, ile mogliśmy. Uważam, że i naszym kibicom, ale również zawodnikom i zawodniczkom dodaliśmy wiary, że można rywalizować z najlepszymi drużynami i osiągać korzystne rezultaty.
1: I na koniec jeszcze chciałbym poruszyć tą serię w rundzie wiosennej. To była fantastyczna seria. No tak naprawdę nikt nie znalazł na was recepty w tej drugiej części sezonu.
7: Tak jak powiedziałem, w marcu przed rozpoczęciem ligi w naszej rozmowie, że uważam, że zespół jest dobrze przygotowany do sezonu. Okazało się rzeczywiście, nie myliłem się, bo ta seria, o której pan redaktor powiedział, była dobra i ona nas pozwoliła nam jakby nabrać wiary w to, że możemy osiągnąć sukces końcowy. No niestety nie awansowaliśmy, ale podsumowując, jestem bardzo zadowolony z rundy wiosennej i z postawy zawodniczek na boisku.
1: Mówił trener Tomasz Kowalski, dla którego był to ostatni mecz w tej roli. I między innymi o tym, dlaczego szkoleniowiec odchodzi z klubu, porozmawialiśmy z prezesem Pawłem Woźniakiem. Nasz rozmówca podsumował także zakończony sezon.
8: Ja myślę, że dziewczyny pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych zagrały bardzo dobry mecz. Każde zwycięstwo cieszy, tak samo było tym razem, także cieszę się, że ta runda, bardzo trudna dla nas runda wiosenna, została ukończona bardzo pozytywnym i efektywnym zwycięstwem.
1: Ta runda w ogóle była znakomita, jeśli chodzi o waszą serię na boisku, bo tak naprawdę żaden zespół wiosną nie znalazł sposobu, żeby was pokonać.
8: Tak, to była bardzo dobra runda wiosenna. Myślę, że na pewno duży wpływ na to miał okres przygotowawczy, przede wszystkim obóz, który odbyliśmy w Krotoszynie. Dziewczyny ciężko trenowały, solidnie trenowały i było to widać na boisku.
1: Za nami cały sezon, tak jak już mówiliśmy, trzecie miejsce w ligowej tabeli, to jest dobry wynik pana zdaniem, czy też jakiś tutaj lekki niedosyt pozostaje?
8: Nie, ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest tutaj u nas w klubie. Tak jak mówię, na wiosnę borykaliśmy się z dużymi problemami personalnymi. Wynikało to z różnych rzeczy, z powodu kontuzji, z spraw zawodowych, zawodniczek, matury i tak dalej, i tak dalej. Na tym poziomie niestety trzeba właśnie brać pod uwagę, że takie sytuacje się zdarzają. Były mecze, gdzie jeździmy 12, 13, były mecze, gdzie jeździmy w 18. Natomiast bez względu na to, ile tych zawodniczek na mecz było do dyspozycji trenera, zawsze dawały siebie wszystko, zawsze to serducho zostawiały na boisku i dzięki temu były te zwycięstwa.
1: Proszę powiedzieć, taki najlepszy mecz pana zdaniem w przekroju całego sezonu?
8: Ja myślę, że takim przełomowym meczem troszeczkę było zwycięstwo w Łodzi z drużyną AKS-u. Zagraliśmy tam naprawdę bardzo dobre spotkanie, wygraliśmy 4-2. Był to bardzo wymagający przeciwnik, natomiast to jak zagrała drużyna, jak została ustawiona przez trenera, jak efektywne było to zwycięstwo, to świadczy o tym, że w tych dziewczynach bardzo duży potencjał drzemie i ogromne możliwości piłkarskie.
9: Chciałbym zapytać teraz co nieco o przyszłości zespołu. Jak tutaj wygląda sytuacja z trenerem? Czy już może pan coś więcej powiedzieć w tym temacie?
8: Tak, dzisiaj mecz z Toruniem był ostatnim w roli trenera pana Tomasza Kowalskiego. Zresztą było to widać, drużyna podziękowała trenerowi za te półtora roku. No niestety tak to jest w piłce nożnej. Zawodniczki odchodzą do lepszych klubów, także nasz trener także dostał propozycję pracy w klubie szczebla centralnego. Na pewno jest to dla niego spora szansa. My oczywiście tutaj cieszymy się z tego, że trener taką szansę otrzymał. Gdzieś tam pewnie z tyłu głowy siedzi to, że też szkoda, bo bardzo dobrze nam się współpracowało. Ale tak jak powiedziałem, taka jest piłka, no i trzeba się z tą sytuacją pogodzić. Trener też już jakiś czas temu poinformował nas o tym, że taką propozycję otrzymał. Dlatego też jako zarząd odpowiednio wcześniej zaczęliśmy tutaj się do nowej sytuacji.

0: z zawodniczkami i praktycznie większość tych zawodniczek zostaje z nami na kolejny sezon. Dzisiaj to też był czas pożegnań. Oprócz trenera pożegnaliśmy 5 zawodniczek. No ale taka sytuacja wynika z tego, że część dziewczyn po prostu skończyły się wypożyczenia, część wracają do swoich miejsc zamieszkania, które są oddalone od Słupcy bardzo daleko. No i z tego wynika ta sytuacja.
1: Czy możemy powiedzieć o personaliach tych zawodniczek?
0: Tak, jest to Zuzia Dal, jest to Maja Warchlewska, jest to Wiktoria Urbaniak, także Oliwia Szatkowska i Emilia Załączkowska, która odchodzi defensywnie do drużyny futsalowej, także te 5 zawodniczek na pewno dzisiaj grało w Słupczance po raz ostatni.
1: Możemy się też spodziewać, jak rozumiem, wzmocnień, czyli też oprócz nowego trenera intensywnie poszukujecie wzmocnień do drużyny.
0: Tak, jak praktycznie przed każdym sezonem, taki okres transferowy zaczyna się już praktycznie zimą, także my już od lutego, od marca rozmawiamy z potencjalnie nowymi zawodniczkami. Teraz te rozmowy nabrały takiego szybszego tempa, większej częstotliwości. W pewnym momencie myślę, że byliśmy w wstępnych rozmowach z grupą około 12-13 zawodniczek. Dzisiaj ta grupa troszeczkę się zmniejszyła, natomiast są to zawodniczki w większości z klubów z wyższych lig, także myślę, że tutaj ta wartość sportowa, ta wartość na pewno będzie dodatnia.
1: Też musimy powiedzieć o tym, że w klubie pojawił się bardzo duży, prężny sponsor, który będzie wspierał Słupczankę w kolejnym sezonie. Nazwa tej firmy będzie także w nazwie drużyny.
0: Tak, firma Cargill została naszym sponsorem tytularnym. Nie ukrywam, że jako klub jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że firma o zasięgu globalnym, firma, która ma swój zakład produkcyjny w Polsce, w Słupce i która zatrudnia bardzo dużo pracowników tutaj z terenu słupeckiego, została naszym sponsorem. Jest to wielkie wyróżnienie, ale także olbrzymia mobilizacja i zobowiązania wobec tego, aby ta współpraca, aby to reprezentowanie firmy na arenie krajowej było godne. Także cieszymy się z tego i czujemy się zobowiązani do tego, żeby te wyniki sportowe, te struktury organizacyjne na pewno wyglądały jeszcze lepiej, a dzięki firmie Cargill na pewno takie możliwości będą.
1: Przed drużyną teraz odpoczynek, potem wrócicie do treningów. Kiedy dokładnie planujecie rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu i jakie tutaj cele, założenia stawiacie sobie na kolejny sezon? O co będziecie grać?
0: Teoretycznie mamy tylko jeszcze jeden trening, tak zwany trening otwarty dla zawodniczek, które zostają w klubie i dla potencjalnie nowych zawodniczek w najbliższym tygodniu. Później dziewczyny udają się na około miesięczny wypoczynek. Oczywiście w tym czasie na pewno będą gdzieś tam trenowały indywidualnie. Okres przygotowawczy rozpoczynamy około 20 lipca, natomiast cele, jakie sobie stawiamy, my po prostu chcemy wygrać każdy mecz, tak? A później wszystko gdzieś tam toczy się dalej swoim życiem. Ja myślę, że jeśli te zmiany personalne, te zmiany zawodnicze, jeśli dojdą do skutku w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, to na pewno ta drużyna na nowy sezon, na rundę jesienną wróci silniejsza.
1: To był prezes Słupczanki Paweł Woźniak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: I jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z Meloradiem Słupca na 102,9 FM. Tradycyjnie zaczynamy od magazynu reporterów, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o zbliżającym się w Powidzu wydarzeniu z okazji przypadającego na początku lipca Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych, a także sprawdzimy, co ciekawego przygotował na najbliższe tygodnie Wrzesiński Ośrodek Kultury. Na początku naszego magazynu zaglądamy do Powidza. Na początku miesiąca w Przybrodzinie rozegrano turniej Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix siatkówki plażowej mężczyzn. O tym, co działo się podczas tego turnieju, opowiedział nam wójt gminy Powidz Jakub Gwit.
3: Była to pierwsza impreza seniorska, związkowa, organizowana przez gminę Powidz we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przypomnę, w zeszłym roku organizowaliśmy półfinały Mistrzostw Polski kadetów. W tym roku pierwsza impreza poważna seniorska. Dla Przybrodzina imprezy siatkarskie nie są obce, bo przypomnę, że to tutaj odbywa się jeden z najstarszych w Polsce turniejów plażówki. W tym roku 30. edycja ogólnopolskiego otwartego turnieju piłki siatkowej plażowej pod koniec lipca. Już teraz zapraszam. Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski został uroczyście otwarty w sobotni poranek. W tych

0: otwarciu brał udział m.in. poseł na Sejm, pan Tadeusz Tomaszewski, ale także sołtys Przebrodzina, pani Halina Pankros, radna gminy Powic, Milena Miczyńska. Po wielu ciekawych spotkaniach, siatkówki na najwyższym poziomie, emocjonujące mecze, wspaniałe ataki, nie tylko siłowe, ale też techniczne i pełne poświęcenia obrony, dobrnęliśmy do meczy finałowych w niedzielę, w wyniku których ukształtowała się klasyfikacja generalna turnieju. I pierwsze miejsce wywalczyła para Igor Ciemachowski, Adam Sobstyl, reprezentująca Czarnków Gdańsk. Drugie miejsce para Wiktor Mielczarek, Paweł Pietkiewicz, Liczbark Welski, Olsztyn. Trzecie miejsce Marek Rogiński, Maciej Mozol z Gdyni. I czwarte miejsce para Gracjan Nawrot, Mateusz Bidziński, Mrowino Zalasewo, więc wielkopolska para. MVP turnieju został zawodnik Adam Sobster. Nagrody finansowe oraz medale ufundowane zostały przez gminę Powic. Statuetkę MVP przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej. Sędziami turnieju byli arbitrzy wyznaczeni przez Polski Związek Piłki Siatkowej, a sponsorami turnieju Przempol Ostrowite, Jadło w Plenerze, Krowa na Plaży w Przybrodzinie, restauracja i pizzeria nad jeziorem Przybrodzin, Bar Dziupla w Przybrodzinie, Wędzarnia Ryb u Marka, ulica Strzałkowska w Powidzu, Kamena Polanowo. Partnerami turnieju Klub Sportowy Siatkarski Powidz, Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury w Powidzu, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu.
1: Nasz rozmówca podsumował także finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd, w którym wzięli również udział uczniowie z powiatu słupeckiego.
0: Za nami finał główny konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym Ogarnij Samorząd. Tegoroczna edycja konkursu to nawiązanie do wieloletniej tradycji organizowania konkursów wiedzy o samorządzie terytorialnym. Okres pandemii spowodował, że tamten konkurs został zawieszony. Organizatorzy, a więc Towarzystwo Samorządowe w Koninie z powiatem konińskim, postanowili podjąć próbę reaktywowania tego konkursu, na razie dla wschodniej Wielkopolski. I tak właśnie dla powiatów słupeckiego, konińskiego, miasta Konina, powiatu tureckiego i kolskiego zorganizowano tegoroczną edycję, a 10 czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pod Koninem odbył się finał konkursu, do którego zakwalifikowało się 27 najlepszych uczniów wyłonionych spośród 133 uczestników etapu powiatowego. Pierwsze miejsce i nagrody z tego tytułu otrzymał Adam Dębiński, reprezentujący szkołę podstawową w Malanowie. Drugie miejsce dla Wiktorii Gajewskiej ze szkoły podstawowej numer 15 w Koninie. Trzecie miejsce dla Michała Gajdy ze szkoły podstawowej numer 1 w Kole. Szóstka w ogóle najlepszych uczestników otrzymała nagrody ufundowane przez sponsorów oraz organizatorów konkursu. Najlepszym uczniem z terenu powiatu słupeckiego w finale konkursu był Antoni Zamiatała ze szkoły podstawowej w Ciążeniu.
1: To był wójt Jakub Gwit. W naszej audycji pozostajemy w Powidzu. Przed nami bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, którzy stacjonują w miejscowej bazie lotnictwa transportowego. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości Stanów Zjednoczonych czeka nas impreza Heat Wave on the Lake. O tym, co ciekawego przygotowano w programie tegorocznej imprezy, opowiedział nam dyrektor Miejscowego Domu Kultury Robert Czechorowski.
2: Po raz kolejny już wspólnie z żołnierzami będziemy świętować odzyskanie niepodległości właśnie przez Stany Zjednoczone. Jednak w tym roku świętować będziemy już 30 czerwca, a nie 4 lipca, tak wypada to święto prawidłowo, ze względów tutaj właśnie organizacyjnych, ponieważ wielu żołnierzy 4 lipca świętuje w własnym zakresie, wyjeżdża poza teren Powidza, zwiedza Polskę i inne kraje. No więc 30 czerwca będą na miejscu, więc będziemy mogli wspólnie świętować to wydarzenie, a świętowanie będzie bardzo ogromne, ponieważ już zaczynamy od godziny 18:00. Wystąpi Orkiestra Górnicza z Konina, zespół amerykański śpiewający utwory nurtu pop, rock, więc zabawa będzie dla każdego. Oczywiście różne gry, zabawy przygotowane przez USO, czyli taki jakby, jak to się śmieje, mówię, dom, amerykański dom kultury, czyli jakby głównych też organizatorów i MWR. No, a oczywiście nasze świętowanie zakończy pokaz sztucznych ogni nad jeziorem, więc znowu będzie oprawa znakomita tego wydarzenia na zakończenie, ponieważ wiemy, jak to Amerykanie świętują swoje jubileusze właśnie pokazem sztucznych ogni i taki też pokaz się odbędzie wieczorem na plaży Łazienki.
1: Oprócz tych muzycznych akcentów możemy spodziewać się dodatkowych atrakcji.
2: Tak, będą dodatkowe atrakcje, będzie można spróbować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Powic. Będzie można wziąć udział w popularnej jakby zabawie, gdzie będzie się siedziało na specjalnym krzesełku, pod którym będzie zbiornik z wodą. Jeżeli dana osoba trafi w punkt, wtedy osoba siedząca na tym zbiorniku no, wpadnie do wody, wykąpie się, więc też takie, jak znamy to z amerykańskich różnych pikników, takie coś też będzie. No, oprócz tego właśnie zabawa, wspólna integracja, tańce i no, wspólne świętowanie.
1: Tak jak pan tutaj pełni funkcję dyrektora Domu Kultury w Powidzu, ma pan do czynienia z tymi amerykańskimi żołnierzami. Można powiedzieć chyba śmiało, że zadomowili się tutaj w Powidzu na dobre.
2: Tak, zadomowili się na dobre. Z rozmów wynika, że im się podoba w Polsce, więc też nas to cieszy, że Polska jest krajem lubianym przez osoby z zewnątrz, że też właśnie jest tak, że no, że wspólnie chcą też się integrować i to dochodzi, do tego dochodzi, ponieważ często wspólnie właśnie z żołnierzami amerykańskimi organizujemy różne wydarzenia dla mieszkańców, turystów, gdzie też chętnie mieszkańcy biorą w tym udział, żołnierze również, dlatego też jak najbardziej im się podoba i są zadowoleni, że są właśnie tutaj u nas w Powidzu nad pięknym jeziorem powidzkim.
1: Mówił dyrektor Domu Kultury w Powidzu Robert Czechorowski. Na koniec odwiedzimy Wrześnie, gdzie również szykuje się sporo wydarzeń kulturalnych. Coś dla siebie znajdą seniorzy, miłośnicy śląskich szlagierów i fani muzyki jazzowej. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, mówi dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma.
3: Przed nami 9 wrzesiński tydzień seniora. Zaczynamy 29 czerwca. Jakby cały tydzień opiera się na takim bardzo bogatym programie, gdzie będą wycieczki, seanse filmowe, zajęcia na basenie, zajęcia fitness, jakieś warsztaty, masaże, ale również koncerty w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. No i tak chronologicznie w poniedziałek koncert Katarzyny Żak, we wtorek koncert Andrzeja Jagodzińskiego z zespołem, w środę Barbara Parzęczewska, w czwartek Mateusz Teskiewicz i zakończymy cały cykl występem Wind Camera Orchestra.
1: Czyli jednym słowem coś dla ciała, tak jak pani mówiła, masaże między innymi, zajęcia fitness, ale też coś dla ducha, czyli te muzyczne akcenty.
3: Tak, dokładnie, ta oferta jest nie tylko kulturalna, ale również, tak jak pan wspominał, coś dla ciała. Myślę, że z tej oferty można wybrać dla każdego coś, co będzie go interesowało.
1: Przejdźmy dalej. Kolejne wydarzenie, które tutaj organizujecie, to Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze. To nawet nie tyle wydarzenie, co cykl wydarzeń, bo to jest cykl koncertów. Proszę opowiedzieć co nieco o tym projekcie cyklu koncertów.
3: Śląskie Szlagiery w Amfiteatrze to taki nasz sztandarowy, wakacyjny cykl skierowany do mieszkańców Wrześni, cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród widowni. No i nie mogło go też zabraknąć w tym roku. Także w każdą niedzielę od 5 lipca o godzinie 18 będą się odbywały koncerty gwiazd z kręgu właśnie tejże muzyki. W tym roku będzie to o tyle jakby może zaskakujące i troszeczkę inne, dlatego że scena i budynek amfiteatru są w tej chwili w remoncie, ale na czas tych naszych wakacyjnych występów wybudujemy specjalną plenerową scenę, tak aby te koncerty mogły się odbywać no, w takim miejscu, w którym zawsze się odbywały, no i pewnie nadal będą się odbywać.
1: Kto wystąpi podczas tegorocznego cyklu śląskich szlagierów?
3: Zaczniemy koncertem Bogdana Szymańczaka i Aliny Małachowskiej, a potem kolejno Kasia Lorenc, Mateusz Troll i przyjaciele, Jessica, Paweł Gołecki, Tomasz Calicki, Maszkiety i na zakończenie cyklu Mariusz Kalaga.
1: Co warto podkreślić, wstęp na te koncerty jest darmowy.
3: Tak, wstęp jest wolny, także zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Czyli mamy śląskie szlagiery, ale mamy też coś dla osób, które uwielbiają muzykę jazzową, czyli piątki z jazzem. I tutaj też mamy cykl interesujących koncertów.
3: Tak, piątki z jazzem i nie tylko. To też impreza ciesząca się dużym powodzeniem wśród naszych słuchaczy. Po raz drugi ten cykl koncertów zostanie zorganizowany na terenie zielonym przy ulicy Wrzosowej. I tak w każdy piątek, począwszy od 10 lipca o godzinie 20, zapraszamy wszystkich na Wrzosową na te koncerty. Zaczniemy koncertem Marysi Sadowskiej, potem wystąpi Ambitus z Tribute to Queen, następnie Agnieszka Wilczyńska, Adam Kalinowski, Mateusz Gawenda Trio, warszawskie kombo taneczne pod kierunkiem Jana Młynarskiego, Krystyna Stańko i na zakończenie Julian Mere.
1: Tutaj tak jak podobnie w przypadku poprzedniego cyklu też mamy wstęp wolny na te koncerty. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo to jest część oczywiście tej oferty. Rozumiem, że też macie przygotowane w zanadrzu coś dla tych najmłodszych na ten okres wakacyjny.
3: Tak, dla najmłodszych też mamy przygotowane spektakle, bo będą to spektakle dla dzieci. Będą się odbywały we wtorki, lipca i sierpnia. Zawsze o godzinie 10, także zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Dla was jako ekipy Wrzesińskiego Ośrodka Kultury jest to no, dosyć intensywny czas, dużo pracy przy tych imprezach i czego wam tutaj życzyć na ten okres wakacyjny?
3: Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o te imprezy plenerowe, to pogody. Więc abyśmy tutaj mogli te koncerty plenerowo zorganizować pod chmurką bez jakichś anomalii pogodowych. No i tyle. Jakby to jest dla nas kluczowe i najważniejsze, a my możemy tylko życzyć widzom udanych koncertów.
1: Mówiła dyrektorka Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska-Kuźma. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. A naszą audycję zaczynamy od tematu nagrania, które zbulwersowało mieszkańców Słupcy. Na krótkim nagraniu opublikowanym na jednej z facebookowych grup zarejestrowano zachowanie grupki młodzieży, która nie wiedzieć czemu postanowiła spożytkować swoją skumulowaną energię na zniszczeniu tabliczki na placu zabaw. To nagranie wywołało nie tylko burzę, ale również zainteresowało policjantów z miejscowej komendy. O szczegółach mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
5: Po otrzymaniu nagrania, które zostało również opublikowane w internetowym komunikatorze, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Słupcy podjęli czynności wyjaśniające w tej sprawie. Materiał dotyczy zdarzenia na terenie osiedla Niepodległości, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia tabliczek informacyjnych oraz zaśmiecenia terenu. Spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem terenu złożyła zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za to zachowanie.
1: To była młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. A teraz wiadomość, która zdecydowanie ucieszy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W Słupcy oficjalnie otwarto nowy plac zabaw, o którym opowiedział nam burmistrz Jacek Sztab. Posłuchajmy.
6: W tym roku poza życzeniami, które zawsze składamy naszym najmłodszym mieszkańcom Słupcy, czyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka. Mamy także dodatkowy ważny akcent, bo oddaliśmy nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Można powiedzieć, że wykonaliśmy kolejne zadanie w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Projekt pod nazwą Liczy się każde dziecko, edukacja włączająca w gminie miejskiej Słupca. Tym razem jest to zadanie związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak jak już wspomniałem, to ten plac zabaw powstał przy przedszkolu numer 1. Podczas realizacji zadania wykonaliśmy roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię, tak żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Plac zabaw wyposażyliśmy w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawką, tak zwane bocianie gniazdo. Koszt realizacji całej inwestycji to jest ponad 178 tysięcy złotych. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się tą inwestycję zrobić. Oby ten nowy plac zabaw był dla dzieci przestrzenią pełną uśmiechu i niezapomnianych chwil, bo wiadomo, że jak dziecko się śmieje, to cały świat się śmieje i na tym nam bardzo, bardzo zależy, a w tej chwili poza taką edukacją typowo umysłową, dzieci będą mogły też edukować się podczas zabawy na placu zabaw, nabyć trochę ruchu, uśmiechu, radości i wspólnej integracji.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przenosimy się do Słupeckiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która zorganizowała powiatowy konkurs literacki Mosty między pokoleniami. Konkurs ten był adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. A o jego szczegółach opowiedziała nam dyrektorka naszej biblioteki Anna Karpińska.
7: 25 maja wręczyliśmy nagrody laureatom powiatowego konkursu literackiego Mosty między pokoleniami. W tym konkursie wzięli udział uczniowie klasy 7-8 szkół podstawowych z powiatu oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Celem tego konkursu było podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz ukazanie wartości relacji rodzinnych, a także twórczego spędzania wolnego czasu. Wpłynęło prawie 30 prac. Jak na konkurs literacki wydaje mi się, że to jest dużo. Pracę oceniała polonistka pani Joanna Fałdzińska z polonistka zespołu szkół ekonomicznych Słupcy i wspólnie postanowiliśmy nagrodzić czterech laureatów w kategorii szkół podstawowych oraz trzech w kategorii szkół ponadpodstawowych. W pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Jakub Szkudlarek ze szkoły podstawowej w Cieniu Zabornym. Miejsce drugie Anna Kwaśniewska ze szkoły podstawowej w Kotunie. Trzecie miejsce Lena Stachowska ze Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz czwarte miejsce Amelia Szygenda ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Drugie miejsce Nikola Kanafa również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i trzecie miejsce również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Adam Kujawa. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Jak powiedziała oceniająca pracę pani Anna Fałdzińska, prace były na wysokim poziomie. Trudno było wybrać te najlepsze, ale udało się, a ponieważ jest to konkurs, mogliśmy nagrodzić tylko tyle prac. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział i książki, natomiast laureaci nagrody, które mam nadzieję będą cieszyły ich przez długi okres.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. A teraz czas na nietypową sondę. 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. Podobno każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i każdy z nas mimo upływu lat ma swoje ulubione bajki. I właśnie z najmłodszymi z przedszkola Kreskówka w Słupcy porozmawialiśmy na temat ich ulubionych bajek. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nam przedszkolaki z grupy Tropiciele. Jak masz na imię?
8: Tymon.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka?
8: Sipatioj.
1: Zapraszam cię, jak masz na imię, powiedz.
8: Gaja.
1: Powiedz mi, Gaja, a ty jaką bajkę lubisz?
8: Gabi.
1: A jaką postać najbardziej lubisz? Tytułowa Gabi czy jakaś inna postać z tej bajki?
8: Pandusia.
1: I powiedz, jak masz na imię?
8: Wojtek.
1: Powiedz mi, Wojtek, a ty jaką bajkę lubisz?
8: Spider-Man.
1: Spider-Man, super. Ekstra. Kogo my tu mamy dalej? Dziękuję ci.
9: Peppa.
1: Peppa, super. Świnka Peppa.
8: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. Okej, okay. A jaka postać z tej bajki?
8: Sky. Spidey'ego.
1: Okej, okay, super. A jeszcze jak masz na imię, powiedz?
8: Nikodem.
1: Nikodem, super. Dziękuję ci pięknie. Powiedz mi, jak masz na imię?
10: Adam.
1: Powiedz, Adam, a ty jaką bajkę lubisz najbardziej?
10: Ja Blue lubię.
1: Okej, okay, Blue. I którą postać z tej bajki? Tytułową Blue czy kogoś innego lubisz?
10: Nego.
1: Okej, okay, super. Dziękuję ci.
11: Sio, lubisz Binga, tak powiedziałeś.
1: Okej. Dobrze, jak masz na imię?
12: Lucek.
1: A ty jaką bajkę lubisz, mi powiedz?
12: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
12: Rocky.
1: Cześć, jak masz na imię?
13: Kuba Maksikowiak.
1: Powiedz mi, ty jaką bajkę lubisz, Kuba?
13: Minecraft.
1: Jak masz na imię, powiedz?
13: Mandam Blasty.
1: Jaką bajkę lubisz?
13: Lubię o czołgach.
1: Jak masz na imię, powiedz?
14: Jakub Potecz.
1: Powiedz mi, Kuba, jaką ty lubisz bajkę najbardziej?
14: Binga.
1: Powiedz mi, jak masz na imię?
15: Kacper jest.
1: Powiedz, Kacper, twoja ulubiona bajka, jaka to bajka?
15: Samochody.
1: Cześć, jak masz na imię?
16: Nela.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka, Nela?
16: Ella.
1: Cześć, jak masz na imię?
16: Bartas.
1: A twoja ulubiona bajka?
16: Psi Patrol.
1: Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
16: Cześć.
1: Jak masz na imię, powiedz?
16: Chorlia Pochory.
1: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka, jaką lubisz najbardziej?
16: Elża.
1: Cześć, jak masz na imię?
16: Majanka.
1: Jaką bajkę lubisz najbardziej oglądać?
16: Zwierzęce zagadki.
1: Zwierzęce zagadki, tak? Powiedz mi, Ignacy, jaką bajkę lubisz najbardziej?
17: Gumisia.
1: O, super. A masz tam jakąś ulubioną postać w tej bajce?
17: Lepunia.
1: To byli najmłodsi z przedszkola Kreskówka w Słupcy. A na sam koniec kołaczkowo i przypomnienie ważnej wiadomości dla wszystkich miłośników biegania. Już 12 lipca odbędzie się kolejna edycja biegu o Złoty Kłos. W internecie cały czas prowadzone są zapisy, a o szczegółach opowiada zapalony biegacz i zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
18: Dopowiem może, że edycja 43. już tego biegu to jest bieg z najdłuższą tradycją w gminie Kołaczkowo. Bieg odbędzie się 12 lipca. Zapisy już ruszyły. Te zapisy ruszyły dużo wcześniej niż rok temu. To była sugestia ze strony uczestników, żeby z tymi zapisami wystartować wcześniej, więc w tym roku jest to prawie że 3-miesięczne wyprzedzenie. Wiele nowości, począwszy od firmy, która prowadzi zapisy. W tym roku po raz pierwszy będzie to firma spod Słupcy. Firma wygrała w wyniku zapytania ofertowego. Oferuje nam dużo ponad to, co mieliśmy do tej pory. Wspomnę tylko o tablicy świetlnej z wynikami. Każdy biegacz i każdy uczestnik marszu Nordic Walking będzie mógł się sfotografować przy tej tablicy ze swoim wynikiem. Nowa trasa przede wszystkim, trasa, gdzie rezygnujemy z kilometrowej pętli po Kołaczkowie i powodów tej decyzji jest kilka. Nie ukrywam, że jednym z ważniejszych jest ułatwienie sobie życia. Nam jako organizatorom do tej pory musieliśmy występować o pozwolenia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako że krótki odcinek trasy do tej pory bezpośrednio graniczył z drogą wojewódzką. Byliśmy skazani na łaskę właśnie urzędników z Poznania. Rezygnujemy z tej pętli, rezygnujemy z tego odcinka, wydłużamy trasę, ten kilometrowy odcinek w kierunku Budziłowa. W samym Budziłowie ma powstać strefa kibica. Dzięki temu ta trasa będzie i szybsza, i bezpieczniejsza, o czym jestem święcie przekonany. Biegowi, podobnie jak w zeszłym roku, będzie towarzyszył marsz Nordic Walking na trasie ponad 5-kilometrowej. Ten marsz bardzo fajnie nam się przyjął rok temu i też zmieniliśmy zapis. W tym roku dopuszczamy do Nordic Walking absolutnie wszystkich, łącznie z dziećmi. Sprawdziłem nawet z ciekawości, jak to wygląda. Do tej pory najmłodsza uczestniczka, która się zapisała, ma lat 11. W naszym takim ambitnym założeniu chcielibyśmy, by startowały w tym marszu dzieci razem z rodzicami, razem z dziadkami. Zwiększyliśmy też liczbę uczestników tego marszu do 70. W przypadku biegu jest to 230 uczestników, więc w sumie jesteśmy przygotowani na 300 uczestników tutaj w Kołaczkowie. Trasa biegu, tak jak co roku, 10 km. W przypadku marszu Nordic Walking jest to 5,2 km, jeśli się nie mylę.
19: Powiedzmy jeszcze, gdzie tutaj wszystko będzie się odbywało, czyli start, meta, w którym miejscu są zlokalizowane i do kiedy biegacze mogą zgłosić się do udziału w tym biegu.
18: Zapisy będą trwały w zasadzie do samego końca. Warto śledzić stronę dostartu.pl. Tamte zapisy są prowadzone. Chcemy po prostu mobilizować mieszkańców, żeby brali udział w tych naszych różnych aktywnościach. Z ciekawostek mogę też jeszcze dodać, że medal będzie tradycyjny, będzie nawiązywał do nazwy. To będzie na awersie złoty kłos, a na rewersie ślad buta odbity w zbożu, medal wykonany w technologii 3D. Jeśli będzie tak efektowny jak projekt, to jestem dziwnie spokojny o odbiór. Mogę też jeszcze dodać tytułem małej zachęty, że w pakiecie startowym po raz pierwszy znajdzie się miód, bo to też mam wrażenie, że ładnie nam będzie nawiązywało do nazwy biegu. Miód zostanie ufundowany przez rodzinne gospodarstwo pasieczne Staszak ze Spławia, tutaj nasze lokalne. Start i meta oczywiście w Kołaczkowie przed Pałacem Reymonta. Z Kołaczkowa uczestnicy obierają kierunek na Wszembusz. Uczestnicy marszu Nordic Walking z Wszemboża w zasadzie wracają do Kołaczkowa, natomiast uczestnicy biegu biegną dalej w kierunku Budziłowa, tam jest Agrawka, przez Wszembusz wracają do Kołaczkowa. Finisz przed Pałacem Reymonta, tak jak powiedziałem.
19: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień.

0: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i bigos złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
14: Po reklamie.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
16: Można śmiało powiedzieć, że lato rozgościło się na dobre. Jednak w prognozie pogody, jak w piosence Anity Lipnickiej, wszystko się może zdarzyć. A na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM zaprasza Tomasz Barylski. Na początku naszej audycji zaglądamy do Zagórowa. Już w niedzielę 5 lipca czeka nas tam wyjątkowa impreza. Będzie to powitanie lata. Gwiazdą tegorocznej imprezy jest zespół Łydka Grubasa. Na scenie nie zabraknie również lokalnych artystów, a także stoisk lokalnych kół gospodyń wiejskich i innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. O tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowiedział nam dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Parówz.
17: To powitanie lata to jest jedna z największych imprez gminnych, która aktywizuje przede wszystkim panie, ale też panów z koła gospodyń wiejskich, bo pamiętajmy o tym, że za sukcesami KGW też stoją mężowie, partnerzy pań, bo przecież ktoś musi te stoiska rozłożyć, ktoś musi je złożyć, ktoś musi koordynować dowóz wiktuałów. Ale tak, to jest duże wydarzenie, nie tylko oczywiście kulinarne, bo tak, ale także artystyczne. A gwiazdą tegorocznego powitania lata jest zespół Łydka Grubasa, który cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy muzyki i dance, i muzyki rozrywkowej, rockowej. I jak co roku będą także artyści lokalni, czyli podmioty artystyczne związane tutaj z Domem Kultury i nie tylko. Mam tutaj na myśli i orkiestrę, Miejską Orkiestrę Dentom OSP Zagórów, Mażoretki, chór Bella Flow, zespół Sunday, zespół Loving Life, a także panów Jerzego Pieszaka i profesora Ryszarda Piotrowskiego z grupy Zagórów, którzy będą prezentować muzykę szczególnie upodobaną przez pokolenie 60+ w gminie Zagórów. No i oczywiście DJ-e na koniec po głównej gwieździe wieczoru, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, ale także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tutaj z panem burmistrzem, jeśli chodzi o aktywizację i działania miejscowych kół gospodyń wiejskich, które są, można powiedzieć, taką perłą w koronie na każdej dużej uroczystości, imprezie organizowanej w gminie Zagórów, bo to nie tylko są wydarzenia typu powitanie lata, pożegnanie lata, ale to są również jarmarki bożonarodzeniowe, pikniki profilaktyczne, również święto młodych organizowane przez proboszcza. Więc mamy taką informację zwrotną od kół, że przygotowują dania, które już są tutaj znane w naszym środowisku lokalnym, ale także nowe specjały z kuchni regionalnej. No wszystkie ręce na pokład, to jest takie tutaj nasze powiedzenie i cieszymy się tutaj z władzami samorządowymi i ze środowiskiem lokalnym, że wspólnie mieszkańcy Zagórowa przygotowują to wydarzenie, tym samym witając wakacje, witając lato, więc wszystkich Państwa zapraszam tutaj w imieniu pana burmistrza, w imieniu współorganizatorów. 5 lipca, niedziela, czyli czas wolny od pracy dla większości, w godzinach od 15 do 1 w nocy cały czas atrakcje i artystyczne, wokalne, taneczne i atrakcje kulinarne, więc zabierajcie Państwo rodziny, sąsiadów, przyjeżdżajcie, będzie można spędzić świetnie ten czas letni w miejscu takim też wyjątkowym, bo na dużym boisku obok szkoły kostaneckich, obok szkoły podstawowej. To boisko tak naprawdę jest dużą, zieloną, wspaniałą łąką, usytuowaną blisko lasów. Jest to miejsce bardzo bezpieczne, miejsce zielone, będą leżaki, można naprawdę przycupnąć, odpocząć blisko natury, wśród fajnych ludzi. Serdecznie Państwa zapraszamy.
16: I tak jak tutaj mówiłeś, to hasło wszystkie ręce na pokład. Powiedz proszę, jako dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to jest naprawdę bardzo pozytywna wartość mieć tak zaangażowane podmioty, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które aktywnie włączają się w organizację takich imprez.
17: Tak, no najlepsza jest praca zespołowa, praca zbiorowa, gdzie włączają się różne podmioty, instytucje, stowarzyszenia, KGW, artyści. I z tej całej układanki no powstaje jakby smakowite danie, że tutaj nawiążę do kulinariów. No mamy tutaj niebywałe szczęście i też o tym często pan burmistrz z panem przewodniczącym Rady Miejskiej mówią, że po prostu w gminie Zagórów są aktywiści, którzy lubią działać dla innych, lubią poświęcać czas wolny, czują ogromną satysfakcję właśnie z uczestniczenia w różnych wydarzeniach realizowanych w gminie Zagórów, tym samym też promując tę gminę, ale chcę także nadmienić, że no praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich uczestniczą w różnych konkursach kulinarnych na niwie i wojewódzkiej, ale także ogólnopolskiej, więc to jest ogromna siła, ogromny potencjał i zawsze jesteśmy tutaj pełni podziwu, szacunku i te także kierujemy podziękowania właśnie dla pani, panów z tychże kół, dla osób, którym się zwyczajnie chce, mówiąc kolokwialnie, chce się działać, a jest to praca bardzo żmudna i wyczerpująca, bo te dania trzeba przygotować, trzeba je przywieźć, trzeba je oczywiście sprzedać, trzeba jeszcze dogotować to, czego braknie, a niejednokrotnie zdarza się tak, że dane stoisko wyprzedaje cały asortyment i panowie dowożą nowe dania, które są przygotowywane na miejscu. Trzeba takie stoisko oczywiście zainstalować, przygotować, bo te stoiska są bardzo przygotowane pod klienta, że się tak wyrażę, pod gościa, może to jest właściwsze słowo. Czyli mamy tutaj do do czynienia z ławkami, z ławostołami, z dekoracjami. To wszystko wygląda jak na jakimś włoskim filmie, po to, aby goście mogli usiąść i skosztować tych specjałów. No i oczywiście na koniec, kiedy już ludzie idą do domu, sobie do cieplutkiego domu, do cieplutkiego łóżka.
16: Ktoś musi to po prostu posprzątać.
17: No to ci państwo z czołówkami na czołach, na głowach sprzątają te wszystkie, deinstalują te stoiska i wracają do domów jako ostatni. Przyjeżdżają jako pierwsi, wracają jako ostatni, mając z tego ogromną satysfakcję i myśląc już podczas danej imprezy o tym, co będzie dalej, gdzie będą działać dalej. Więc tutaj naprawdę słowa podziwu, ale także biorąc pod uwagę współczesny kontekst angażowania się w życie społeczne, poświęcania swojego cennego czasu na rzecz środowiska lokalnego, no trzeba powiedzieć, że te działania, te zachowania są jakby jakimś wzorem i są ze wszech miar godne podziwu, zwyczajnie, tak? Bo tylko dzięki takiemu zaangażowaniu mieszkańców w naszej gminie możemy kreować różne wydarzenia, tak? I to z dużym powodzeniem, bo otrzymujemy liczne informacje zwrotne, że te wydarzenia organizowane w gminie Zagórów są wydarzeniami przygotowanymi na bardzo wysokim poziomie.
16: Tak jak wspominałeś, na scenie zaprezentuje się gwiazda, czyli Łydka Grubasa, ale też przede wszystkim wystąpią tutaj lokalni artyści, lokalne podmioty działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. To też jest takie wyróżnienie dla tych młodych adeptów, że ich praca, ich starania mogą zostać docenione na forum podczas takiej miejsko-gminnej imprezy.
17: No tak, no przecież edukacja artystyczna, występowanie, to jest jakby cały proces przygotowywania występu i jeśli mamy powitanie lata, jest duża profesjonalna scena, to jest miejsce idealne, aby te podmioty artystyczne, lokalne, które działają tutaj przy Domu Kultury, mogły się zaprezentować. I to jest takie też święto naszych lokalnych artystów, naszej lokalnej kultury. Orkiestra wspomniana przeze mnie, która działa 126 lat w gminie Zagórów, grupa fantastycznych tancerek, mażoretek, chór Bella Flow, lokalny zespół Sunday, nasz gościnny zespół zaprzyjaźniony, pyzdersko-zagórowski Loving Life, wcześniej także na poprzednich imprezach zespół Kostanecki Band i nasi rodzimi miejscowi wokaliści, kompozytorzy, czyli pan Jerzy Pieszak, pan profesor Ryszard Piotrowski. Ci państwo, ci wszyscy artyści no, poświęcają mnóstwo czasu na próby, prace, przygotowywanie repertuaru, ćwiczenie w ten taki, można powiedzieć, zwyczajny dzień. No i wtedy, kiedy jest dana uroczystość, dane wydarzenie w gminie Zagórów, mają okazję zaprezentować tę swoją pracę, a my jako społeczność możemy ich posłuchać właśnie w takim anturażu plenerowym, letnim. I to jest bardzo budujące i to pokazuje ciągle, że inwestycja w kulturę, w sztukę jest cenna, że ci, którzy śpiewają, ci, którzy grają, mają swoją pozycję społeczną i są nam zwyczajnie potrzebni, bo dzięki nim my możemy wypoczywać i bawić się na tych wszystkich uroczystościach.
16: Kończąc już naszą rozmowę, chciałbym Cię poprosić, a raczej zapytać, dlaczego warto wziąć udział w tym powitaniu lata w Zagórowie?
17: Przede wszystkim warto wziąć udział, dlatego że jest to inicjatywa lokalna, inicjatywa oddolna, organizowana tutaj przez władze samorządowe, instytucje, stowarzyszenia, podmioty. Tu jeszcze nie wspomniałem o motocyklistach, którzy także są z nami, o wędkarzach. Tu jeszcze jest wiele innych podmiotów, których po prostu nie wymieniłem, ale z tego powodu, że mamy tutaj ograniczony czas antenowy. Więc każda inicjatywa oddolna, lokalna, regionalna jest cenna, bo związana z bardzo dużym nakładem pracy. Przyjdźcie Państwo i obejrzyjcie efekt tej pracy.
16: To był dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A na koniec zaglądamy do Słupcy. W ostatnim czasie Urząd Miejski pochwalił się dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze? O tym opowiedział burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
10: Słupca z kolejnym dofinansowaniem na edukację przedszkolną. Złożony przez nas wniosek pod nazwą Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie miejskiej Słupca w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10, sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, zakwalifikował się do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi ponad 730 tysięcy złotych, w tym 568 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Natomiast całkowita wartość projektu to 812 tysięcy złotych. Projektem zostaną objęte wszystkie przedszkola, dla których organem prowadzącym jest nasze miasto. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej na terenie naszego miasta. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby dzieci objętych dodatkowymi formami wsparcia edukacyjnego, podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli uczestniczących w projekcie, a także poprzez doposażenie placówek w pomocy dydaktyczne i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb realizowanych zajęć, a także do poprawy warunków ich prowadzenia. Okres realizacji projektu od 1 września tego roku do końca sierpnia 2028 roku.
16: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
16: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
18: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycisk. Wycinanie, formowanie elementów.
16: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
19: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
16: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
18: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
16: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
18: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
16: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
18: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
16: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
18: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem własnoręcznie wykonanych formach z żywicy, no bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali, no i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
16: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
18: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
16: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
18: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi tymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek, myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
20: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
18: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
20: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
18: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem. W różnych okresach miasta miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
20: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
18: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no, musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
20: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
18: Tak, są

0: Sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
0: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy, budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
0: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
0: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Z ulubioną stacją radiową żaden upał nam nie straszny. Dlatego zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się jak zawsze Tomasz Barylski. Nasz dzisiejszy magazyn zaczynamy od wizyty w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Zbliżający się okres wakacyjny to intensywny czas dla naszej biblioteki, która przygotowuje bardzo ciekawą ofertę z myślą o tych najmłodszych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Anna Karpińska.
3: Zawsze mamy coś przygotowanego i tym razem zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w tegorocznych wakacjach z biblioteką. Przygotowaliśmy bogaty program zajęć na lipiec i sierpień, łączący zabawę, kreatywność, naukę i czytanie. W programie znalazły się m.in. warsztaty z klockami Lego i głównie postawiliśmy na klocki Lego, ponieważ co roku te zajęcia cieszą się ogromną popularnością, dlatego mamy ich w tym roku więcej. Zajęcia z kodowania i robotyki, kreatywne spotkania plastyczne, szycie, tworzenie biżuterii, kolaże z liści i kwiatów, a także wyjątkowe warsztaty naukowe z Kids Lab. I tutaj dzieci będą mogły wziąć udział w herbacianym laboratorium, gdzie będą eksperymentować, tworzyć i odkrywać tajemnice herbaty, ale także w warsztatach kuchni molekularnej, czyli od czekolady do żelków. Nie zabraknie również uwielbianej przez najmłodszych bańkologii, czyli kolorowych zabaw z bańkami mydlanymi. Na uczestników czekają także zajęcia pod hasłami śmieciaki, potworniaki, magia oceanu, wakacje z krecikiem, pocztówka z wakacji, czyli mali konstruktorzy przyszłości. I tworzymy własną grę. Przez całe wakacje będzie również można korzystać z bibliotecznych stref aktywności, a więc klubu gier planszowych, strefy dla młodzieży, młodzieży, strefy gier wyposażonej w PlayStation, Nintendo, VR i piłkarzyki oraz przestrzeni do czytania i rodzinnego spędzania czasu. W wakacyjnej ofercie oczywiście znajdą się również propozycje dla całych rodzin, więc zachęcamy do udziału w Questie. Edward Fischer o słupce opowiada, który pozwala odkrywać historię miasta poprzez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie kolejnych zadań podczas spaceru po słupcy. Natomiast podczas wawrzynek słupeckich wspólnie z

0: Urzędem Miasta zaprosimy mieszkańców do udziału w mobilnej grze terenowej Słupca Miasto Wygodne, która w atrakcyjny sposób połączy zabawę z poznawaniem miasta, jego ciekawych miejsc, no i oczywiście nagrody. Tradycyjnie zapraszamy także do udziału w akcji Paszport Czytelniczy, która zachęca dzieci i młodzież do podróżowania po świecie literatury. Mamy dwie kategorie wiekowe, dla dzieci ze szkoły podstawowej i dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. Paszport jest do pobrania w bibliotece i każdą aktywność literacką, czyli wypożyczenie konkretnej książki i wykonanie zadań, które na tym paszporcie są umieszczone. Na koniec czekają oczywiście nagrody, także zachęcamy serdecznie, tym bardziej, że w tym roku udało nam się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki, projekt Między Okładkami, i jesteśmy w stanie kupić atrakcyjne nagrody właśnie za wykonanie wszystkich zadań w ramach tego paszportu czytelniczego. Zapisy oczywiście na zajęcia lipcowe już trwają, liczba miejsc jest ograniczona, natomiast zapisy na zajęcia sierpniowe ruszą po połowie lipca. Także zachęcamy serdecznie. Oczywiście wszelkie informacje z konkretnymi datami i godzinami można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki i Facebooku.
1: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. Zmieniamy temat i zaglądamy do słupeckiego ratusza. W ostatnich dniach nasz Urząd Miejski poinformował o zawarciu porozumienia z Urzędem Pracy. O szczegółach tego porozumienia opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: W celu zwiększenia skuteczności działań w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy na rzecz mieszkańców Słupcy, zawarliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy porozumienie o współpracy. Porozumienie to zakłada wspólne działanie na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność na terenie naszego miasta i poszukują pracowników, jak i na rzecz mieszkańców chcących aktywizować się zawodowo. Działania będą ukierunkowane na skuteczniejsze docieranie do mieszkańców potrzebujących wsparcia, organizację programów aktywizacyjnych, szkoleń i inicjatyw sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Współpraca pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi i programów wspierających proces zatrudnienia. Liczymy oczywiście na owocną współpracę przynoszącą wymierne korzyści dla naszego społeczeństwa.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A na koniec naszej audycji zaglądamy do Kołaczkowa. Okres letnich wakacji to również intensywny czas dla Gminnego Ośrodka Kultury, który oprócz propozycji dla najmłodszych przygotowuje także inne imprezy i wydarzenia. Nie zabraknie tradycyjnego biegu o Złoty Kłos, a także bardzo ważnego gminnego święta, czyli dożynek. O szczegółach tego, co będzie działo się w Kołaczkowie, opowiedział nam dyrektor GOK Tomasz Szternel.
3: Przede wszystkim z naszą ofertą wakacyjną dla dzieci ruszamy od 1 lipca. Chcieliśmy, żeby dzieciaki po zakończeniu roku szkolnego miały te kilka dni dla siebie, kilka dni resetu. Program wynika troszeczkę z moich doświadczeń też zeszłorocznych. Wsłuchaliśmy się w oczekiwania dzieciaków. Jest dużo atrakcji, że tak powiem, wyjazdowych, ale są też zajęcia na miejscu i w tym roku stworzyliśmy coś takiego jak dni tematyczne i będą to kinowe poniedziałki, sportowe wtorki, twórcze środy, biblioteczne czwartki, wyjazdowe piątki i plus atrakcje weekendowe. Na razie na swojej stronie internetowej opublikowaliśmy harmonogram imprez, jeśli chodzi o dwa pierwsze wakacyjne tygodnie, i w ramach tej naszej oferty odbędzie się m.in. spotkanie z panami, którzy hodują lotopałankę. To jest nic innego jak torbacz australijski, bardzo wdzięczne zwierzątko. Spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy, na które zresztą bardzo serdecznie zapraszamy. Ciekawą pozycją, myślę, będzie wyjazd do stajni Bierzglinek, gdzie będzie można pojeździć konno, gdzie będzie można przejechać się bryczką, plus atrakcje dodatkowe w postaci czy to ciasta, czy ogniska z kiełbaskami. Będą zajęcia ruchowe. Chcemy, żeby te zajęcia przynajmniej raz w tygodniu się odbywały tutaj u nas, albo w hali sportowej, albo na boisku sąsiadującym z Pałacem Reymonta. Będą atrakcyjne, mam wrażenie, zajęcia stacjonarne i pierwsze z nich odbędzie się 8 lipca podczas zajęć takich kreatywnych. Powstaną lody i bąbelki w wyniku takich bardzo efektownych reakcji. Korzystamy oczywiście tutaj z usług firm zewnętrznych. Z wielu z nich korzystaliśmy już w zeszłym roku, natomiast też staraliśmy się tę naszą ofertę odświeżyć i jakby dołożyć do niej inne firmy, inne atrakcje, no tak by dzieciaki rzeczywiście dostrzegały, że jest to coś nowego, aniżeli to, co mieliśmy okazję zaproponować im w roku ubiegłym.
1: Okej, czyli tutaj mamy te atrakcje dla tych najmłodszych. Chciałbym jeszcze Cię dopytać, jak rozmawiamy, co jeszcze tutaj szykujecie na ten okres wakacyjny? Na pewno jest to ten bieg o Złoty Kłos, który już na początku lipca odbędzie się tutaj w Kołaczkowie.
3: No gdybyśmy chcieli trzymać się kalendarza i gdybyśmy chcieli trzymać się chronologii, to tak prawdę mówiąc wcześniej, bo 4 lipca w sobotę odbędzie się turniej koszykówki na Orliku. Pierwszy od dawien dawna w Kołaczkowie, gdzie będzie można pograć w kosza, jakby tutaj jesteśmy mocni w piłce nożnej, ale nie samą piłką, okazuje się, człowiek żyje. W ramach tego turnieju, tego całego wydarzenia odbędą się 2 turnieje. Pierwszy dla dzieci. I dzieci będą rywalizowały w drużynach 5-osobowych na Orliku, a także dla dorosłych i tutaj przyjmujemy zgłoszenia drużyn 3-osobowych. Jest to wydarzenie realizowane z programu Aktywny Orlik 2026. Zapewniamy puchary, zapewniamy coś do zjedzenia, coś do wypicia, zgłoszenia są. Jeszcze wcześniej, zanim o samym biegu, odbędą się zawody wędkarskie. To też sport, jakby nie patrzeć. Do dzieci zawody o Puchar Dyrektora GOKU. Bardzo fajnie nam się to przyjęło w zeszłym roku. Kilkunastu dzieciaczków, które rywalizują na stawku w Kołaczkowie. Fantastyczna atmosfera, fantastyczne nagrody. Możemy tutaj liczyć na wsparcie miejscowego koła wędkarskiego Złota Rybka. Chcielibyśmy coś na wzór zeszłorocznego wydarzenia właśnie zorganizować także w tym roku. No i rzeczywiście 12 lipca mamy bieg o Złoty Kłos. Sztandarowa impreza w gminie Kołaczkowo, największy bieg. Wciąż trwają zapisy. Jeśli się nie mylę, obecnie na liście zapisanych jest 185 osób. Jeśli się nie mylę, w zeszłym roku było ich 220. Tak to już jest w przypadku biegów, że to ta największa liczba zapisów gdzieś tam przypada już na sam koniec, na ostatni tydzień, więc po kościach czujemy, że może być dobrze. Staram się tego głośno nie mówić, że pobijemy rekord frekwencyjny. Zawsze jest to coś, co cieszy, bo w końcu frekwencja to jest to słowo klucz w przypadku takich ośrodków jak nasz. Zwykło się mawiać, że jeśli frekwencja jest, no to impreza się udała. Jeśli frekwencji nie ma, no to niestety jest to powód do smutku. Liczymy, że będzie ponad 220 uczestników. Przypomnę, biegacze rywalizują na trasie 10-kilometrowej, natomiast zapraszamy też do Kołaczkowa ludzi, którzy chodzą z kijkami i uczestnicy marszu Nordic Walking mają do pokonania nieco ponad 5 kilometrów. Dla wszystkich przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety startowe, w tym pakiecie piwo bezalkoholowe, miód z miejscowego gospodarstwa pszczelarskiego, więc tutaj to będzie słodkie wydarzenie. I tak takim nieodłącznym elementem każdego biegu w Kołaczkowie już od wielu, wielu lat jest loteria fantowa. Jeszcze nie opublikowaliśmy wykazu nagród, ale zapewniam, że to będą bardzo fajne rzeczy, które będzie można wygrać, więc zapraszam wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu właśnie do Kołaczkowa. 12 lipca start o godzinie 10.
1: Czyli będzie też na sportowo, na biegowo, nie tylko na biegowo. Chciałbym Cię jeszcze dopytać, bo kolejnym takim ważnym wydarzeniem w gminie są dożynki. Jak to w tym roku wygląda z tymi dożynkami? Już jakieś szczegóły możemy zdradzić?
3: Oczywiście tak. My spotkania pierwsze już przed dożynkami to mieliśmy bodajże w kwietniu, więc wiemy, że dożynki gminne w tym roku odbędą się 30 sierpnia, to jest zawsze ostatnia niedziela sierpnia, w Sokolnikach. Co roku te dożynki gminne odbywają się u nas w innej miejscowości, co roku w innej parafii. W tym roku rzeczywiście wypadło na Sokolniki. Co mogę powiedzieć? Mnóstwo spotkań już za nami. Mamy podzielony zakres obowiązków. Wiemy, kto co będzie robił, zarówno jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, jeśli chodzi o poszczególne rady sołeckie. No i zawsze jest to takim gwoździem programu, czyli gwiazda wieczoru, muzyczna gwiazda wieczoru. W tym roku, to też już mogę chyba oficjalnie powiedzieć, po raz pierwszy zresztą, będzie to zespół Cleaver, zespół z gatunku disco polo, ale też mam wrażenie, że my podczas dożynek nie uciekniemy od tej muzyki, nie silimy się na zespoły z innego nurtu muzycznego. Wiemy, że to disco polo jest dobrze przyjmowane i myślę, że podobnie będzie w Sokolnikach.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tych zajęć wakacyjnych, które przygotowujecie tutaj dla tych najmłodszych. Jak tutaj można zgłosić się do udziału w tych zajęciach i gdzie znaleźć te wszystkie szczegółowe informacje?
3: Staramy się każdą informację istotną dotyczącą naszej oferty wakacyjnej publikować na naszym profilu facebookowym Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie. Przy w zasadzie każdej pozycji w programie podany jest numer telefonu, pod który można dzwonić. Natomiast z doświadczenia wiemy, że ludzie kontaktują się z nami w przeróżny sposób, czy to telefonicznie, czy SMS-owo, czy za pośrednictwem Messengera, czy nawet potrafią maile pisać, więc w zasadzie każdy sposób jest dobry. Funkcjonujemy tutaj w małym środowisku, więc jakby to nie jest problemem, gdzie dzwonić. Ludzie wiedzą, gdzie dzwonić i to zarówno jeśli chodzi o dorosłych, jeśli chodzi o dzieci, więc jesteśmy jakoś dziwnie spokojni, że ta oferta nasza spotka się z takim pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie, Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
5: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja, jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupce?
5: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu w Wielkopolsce Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
5: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
6: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
5: Prywatnie, jak każdy w klubie, mam stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
6: Dokładnie tak jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
5: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia, tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z Urzędem Miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorolować i oby tak dalej.
6: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
5: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, z godnością je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
5: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami w weekendy poruszają się, przemieszczają. Widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami. Spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
6: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
1: którzy jeżdżą bezpiecznie.
6: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
5: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Vacanzie do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia, że 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
1: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
6: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
1: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
5: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w pięknie. Te 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
1: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczybłydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
13: Podczas takiej upalnej pogody butelka wody, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem to naprawdę niezbędne rzeczy. A jeżeli chcecie dobrze rozpocząć dzień, to oczywiście z magazynem reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Na początku odwiedzimy schronisko dla zwierząt w Katarzynowie. W ostatnich dniach do schroniska zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy. Najmłodsi mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonuje na co dzień schronisko, a o szczegółach tej wyjątkowej wizyty opowiedzieli nasi rozmówcy.
14: Katarzyna Kasprzak, Reszeleska, mama Stasia z klasy drugiej B, Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy.
15: Tomasz Witaszak, również jestem rodzicem jednego z uczniów klasy drugiej B, Maksia Witaszaka, którego serdecznie pozdrawiam. I jestem również wolontariuszem Stowarzyszenia Pokochaj Burka i działamy w schronisku w Katarzynowie.
13: Proszę, opowiedzcie, co to jest za pomysł, ta dzisiejsza wizyta dzieciaków ze słupeckiej trójki w tym schronisku.
14: Pomysł rodził się bardzo spontanicznie podczas festynu rodzinnego u nas w szkole. Po prostu przy luźnej rozmowie powstał pomysł. Poszliśmy z tym pomysłem do pani wychowawczyni i do pani dyrektor oczywiście. Pomysł został przyjęty bardzo pozytywnie, fajnie i tak po prostu w ciągu kilku dni udało nam się tutaj przyjechać w takiej dużej grupie i w takim fajną inicjatywą.
15: A akcja ta na celu ma oczywiście promocję zwierząt do adopcji oraz zwrócenie uwagę dzieciom na ludzką bezmyślność tak naprawdę wobec zwierząt i pokazanie im tego, jak pies potrafi się zmienić z psa lękowego, agresywnego na bardzo fajnego przyjaciela, który się tutaj przytula, łasi, podchodzi do nas, głaska się pozwala i tak dalej.
14: Jest z nami też klasa pierwsza D, dzieciaczki z wychowawcą, którzy też chcieli z nami tutaj być. I wszyscy razem zrobiliśmy zbiórkę, przywieźliśmy po prostu karmę i duże paczki, mniejsze puszki, także dzieci tu chętnie też obdarowują zwierzątka, cieszą się bardzo ze spotkania, z zabawy. Także myślę, że akcja bardzo fajnie udana i dziękujemy.
13: Czyli tutaj jednym słowem o połączenie przyjemnego i pożytecznego. Dzieciaczki mają okazję poobcować ze zwierzakami, ale też jednocześnie pomóc poprzez przekazanie tej kadmy dla psiaków.
15: Jak najbardziej. No wiadomo, że piesków jest dużo. Mamy około 60 w tej chwili psów w schronisku, więc dziennie idzie naprawdę dużo, dużo tej karmy. My jako stowarzyszenie również zbieramy karmę poza schroniskiem i dokarmiamy koty wolno bytujące. Wspomagamy również rodziny, które mają jakiś tam cięższy okres, a mają zwierzaka i pomagamy im również z karmą. Oraz jak nam się uda odłowić jakiegoś pieska, też go dokarmiamy, jak go znajdziemy gdzieś i tak dalej. Zapotrzebowanie na karmę jest ogromne, że tak powiem. Oczywiście schronisko jest dofinansowane przez gminę, więc tutaj te pieski nie głodują. Jednak mimo to każda kropla się, że tak powiem, liczy.
14: Bardzo dziękujemy mamie Wandzi, Ani, która też wykonała własnoręcznie takie ceramiczne ozdoby, które mamy ze sobą, związane z pieskami. One będą przekazane na bazarek w celu właśnie uzyskania dodatkowych środków na schronisko. Dziękujemy.
15: Bazarek prowadzimy na naszej stronie internetowej, na Facebooku Stowarzyszenie Pokochaj Burka i osobno jest strona Bazarek dla Bezdomnych Zwierząt Powiatu Słupeckiego. I tam sprzedajemy różne fanty. Pieniążki z tych fantów są przeznaczane na operacje dla zwierząt, kastracje dla tych kotów wolnobytujących, na wszelkie. Jeżeli pies jest po jakimś urazie komunikacyjnym i tak dalej, wymaga skomplikowanego jakiegoś leczenia, to też to finansujemy. Oraz na karmę jak najbardziej.
13: Chciałem jeszcze dopytać już tak na sam koniec. Tutaj mamy dzieciaczki ze szkoły numer 3, a jeżeli pojawiłyby się kolejne szkoły, które chciałyby odwiedzić to schronisko, co taka szkoła musiałaby zrobić, żeby wziąć udział właśnie w takiej lekcji w schronisku?
15: Najlepiej zgłosić się do nas do stowarzyszenia. My oczywiście pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności, a taka oficjalna droga. Ja jako wolontariusz po prostu zastosowałem pismo do pana wójta i tak jak wcześniej pani Kasia powiedziała, najpierw poszliśmy do nauczycielki, wychowawczyni, później do dyrektorki, to się spotkało z aprobatą. Zaraz jak tylko dostaliśmy aprobatę, poszło pismo do wójta, który oczywiście w tym samym dniu praktycznie wyraził zgodę, również z zachwytem, więc nie ma problemu. Dla chcącego nic trudnego, zapraszamy na naszą stronę Stowarzyszenie Pokochaj Burka lub bezpośrednio z przedstawicielami szkoły i wójtem. I to wszystko można naprawdę ogarnąć w bardzo szybki i prosty sposób.
13: To byli rodzice uczniów ze Słupeckiej Trójki, Katarzyna Kasprzak-Reszelewska i Tomasz Witaszak. Dla najmłodszych była to bardzo pouczająca lekcja w praktyce, o czym m.in. mówiła wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej numer 3 w Słupcy.
5: Małgorzata Kaźmierowska.
13: Jak tutaj pani zareagowała, jak padł ten pomysł, żeby dzieciaczki mogły odwiedzić schronisko, zobaczyć jak to funkcjonuje?
5: No z ogromnym entuzjazmem. W ogóle byłam bardzo mile zaskoczona, że tutaj rodzice wyszli z taką inicjatywą, bo myślę, że warto odwiedzać takie miejsca, bo one uczą nas wrażliwości, miłości i myślę, że ta inicjatywa, z którą wyszli tutaj rodzice, a my do nich się dołączyliśmy, zachęci inne osoby do odwiedzenia tych miejsc, no i zaadoptowania pieska, bo warto.
13: A dla dzieciaczków to też taka bardzo fajna, praktyczna lekcja, niekoniecznie w szkolnej ławce, tylko właśnie wyjście do schroniska i zobaczenie tego na własne oczy.
5: Tak, dokładnie, bo tego się nie da tak opowiedzieć w klasie, nie ma jak dzieci doświadczą bezpośrednio, zobaczą, mają tutaj też możliwość z tymi pieskami sobie pospacerować, poobserwować i myślę, że to jest wspaniała lekcja, taka na żywo. Zachęcam wszystkich nauczycieli do takich właśnie lekcji w terenie, nie w ławce.
13: To była wychowawczyni klasy 2B ze szkoły podstawowej numer 3 imienia Adama Mickiewicza w Słupcy, Małgorzata Kaźmierowska. W naszej audycji zmieniamy temat i zaglądamy do Powidza. Jeżeli zdecydujecie się na wypoczynek nad Jeziorem Powidzkim, to na początku lipca czeka Was również możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej imprezie. O szczegółach tej imprezy opowiedział nam dyrektor Domu Kultury Robert Czechorowski.
16: W tym roku oficjalnie świętujemy, można powiedzieć, kilka dni, ponieważ już zaczynamy 4 lipca, w sobotę, zaczynamy turniejem piłki nożnej na boisku sportowym Orlik. Dzień później, 5 lipca, mamy maraton pływacki na dzikiej plaży, więc już zaczynamy wcześniej niż zawsze Dni Powidza, ponieważ corocznie tradycyjnie Dni Powidza odbędą się w drugi weekend lipca, czyli w tym roku wypada to 11-12, ale jak już wspomniałem, świętujemy wcześniej, właśnie przez ten maraton pływacki, turniej piłki nożnej, ale właśnie główne obchody odbędą się w drugi weekend lipca i oczywiście zaczniemy je tradycyjnym kiermaszem Baldwina, czyli tutaj na placu przy Domu Kultury zjadą się rękodzielnicy, osoby chcące pokazać swoje umiejętności, swój warsztat, swoje talenty, więc będzie można też właśnie zobaczyć i nie tylko zobaczyć, ale również kupić różne rzeczy, garnki, wiklinę, ale oczywiście nie zabraknie też jedzenia od naszego koła gospodyń wiejskich, od naszych kół gospodyń wiejskich. Wystawy pszczelarzy, Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Przyjaciół Powidza, więc już od rana, od godziny 11 w sobotę zaczynamy kiermaszem Baldwina, następnie ten kiermasz będzie trwać od 11 do godziny 16, no i w tym ciągu będzie można właśnie przyjść, zobaczyć, spróbować różnych potraw, zobaczyć zdjęcia Biblioteki Publicznej w Powidzu z okazji 80-lecia istnienia, ponieważ nasza biblioteka obchodzi w tym roku 80. urodziny. Ale też nie tylko takie stałe stanowiska, tylko również mamy też stoiska edukacyjno-promocyjne będą różnych organizacji, ponieważ też Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie stoisko policji, wojsk amerykańskich, ale także nie tylko wojsk amerykańskich, ale również 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Te wszystkie wystawy stałe, właśnie tak wspomniałem wcześniej, policji, żołnierzy, odbędą się na rynku, więc mamy podzielone te imprezy. Pierwsza od godziny 11 na rynku mamy wszystkie stoiska profilaktyczne, stoiska promocyjno-edukacyjne, a o godzinie, a tutaj na dziedzicu przy Domu Kultury mamy koła gospodyń wiejskich i rzemieślników. Tak. Ale nie, oprócz tego mamy również konkurs rysunkowy kredą na asfalcie, więc też będzie można zapisać się, dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie kredą. To już też jest któraś edycja z kolei, więc też na pewno cieszę się dużym zainteresowaniem. W tym roku też tak będzie. I to cały ten kiermasz Baldwina od godziny 11 do 16, tak jak wspomniałem, trwa w tych dwóch lokalizacjach, a od godziny 16 przenosimy się na ośrodek wypoczynkowy Łazienki, na nasz powicki amfiteatr i tam zaczynamy animację dla dzieci i młodzieży z firmą Igra Muzyka. I mamy zawody sportowe, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę, zawody strzeleckie, a na taką częścią artystyczną będzie koncert zespołu Evergold i gwiazdą zespołu wieczoru będzie zespół Łzy. I po tym zespole zakończymy wspólnie, będziemy świętować z DJ-em podczas zabawy tanecznej i na tym to ten pierwszy dzień tak wygląda. Drugi dzień w niedzielę zaczynamy od rana z wodami wędkarskimi, o puchar przewodniczącej Rady Gminy Powidz. Mamy przełajowe biegi dla dzieci i młodzieży, turnieje robione przez klub sportowy Libero, też zawody strzeleckie, a także od godziny 12 do 18 tak zwany piknik nauka dla dzieci, czyli stoiska laboratoryjne, warsztaty kulinarne z piecem, stoiska konstruktorskie, fotobudki i gry i zabawy edukacyjne dla dzieci. I jak już wspomniałem, to wszystko odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. I o godzinie też 14 mamy turniej zmagań sportowych, gdzie będą rywalizować mieszkańcy Powidza z przybyłymi turystami. 20 koncert zespołu Mitra i na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em.
13: Czyli tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, program jest bardzo bogaty. Też zwraca uwagę ta gwiazda tegorocznych Dni Powidza, zespół Łzy, czyli można powiedzieć kultowy utwór Agnieszka wybrzmi w Powidzu podczas tegorocznej imprezy. Czyli dla niektórych sentymentalna podróż do lat 90., muzyczna podróż do lat 90.
16: Tak, zgadza się. Usłyszymy właśnie niezapomniany utwór Agnieszka, czy też Narcyz, ale nie tylko. też z takiej ciekawostki, z tego co słyszeliśmy, rozmawialiśmy z zespołem, wyszła również Agnieszka 2.0, czyli kontynuacja naszej tradycyjnej Agnieszki z lat 90. I ona na pewno też wybrzmi właśnie 11 lipca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki.
13: Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza?
16: Warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Powidza, ponieważ mamy mnóstwo atrakcji dla każdego. Poprzez ogólnie zabawy dla dzieci, animacje, ale także koncerty ze znakomitą muzyką dla dorosłych, muzykę, którą zna każdy, więc warto wziąć udział, aby wspólnie świętować te nasze dni, naszej miejscowości. To tak powiedziałem wcześniej, bogaty program o tym świadczy, no, że jest on atrakcyjny i właśnie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
13: I szczegóły oczywiście na Facebooku.
16: Tak, szczegóły na Facebooku Gminy Powidz, Domu Kultury w Powidzu, gdzie dokładnie wiecie, będzie rozpisane co, w których godzinach. Bo wiadomo, wszystko jest na razie jeszcze programem ramowym, może ulec zmianie, więc najświeższe informacje zawsze na stronie Facebook Domu Kultury oraz Urzędu Gminy Powidz. Ale oprócz tego też oczywiście już niedługo ruszą plakaty informacyjne na temat poszczególnych wydarzeń.
13: I pozostaje życzyć Wam tylko jako organizatorom dobrej pogody, a co za tym idzie też dobrej frekwencji.
16: Tak, mamy nadzieję, że pogoda dopisze, ponieważ od tego też wiele zależy. Wiemy, że jeżeli nie ma pogody, to z frekwencją jest różnie, ale trzeba być dobrej myśli, że pogoda w drugi weekend lipca na pewno nam dopisze.
13: To był dyrektor Domu Kultury w Powidzu, Robert Czechorowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
13: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
17: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
13: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
17: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak tak to wspominały to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
13: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
17: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. To tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
13: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
17: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy tutaj zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numeru 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
13: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
17: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Też chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gazy i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze na to. Zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
13: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
17: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołu zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przyciągnięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sanach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitaminę i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
13: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
17: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o tym, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal, wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana w połowie rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat, gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
13: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozgosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
17: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe. Widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
13: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
17: Tak, no my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, jak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego feedbacku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
13: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
17: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku w Boczekowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i

0: Jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rat Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia, i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi, są też jogi na słupach na naszym jeziorze, cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo masę świetnych atrakcji, które powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
0: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czy Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać się chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dzisiejszą audycję zaczynamy od cytatu ze znanej piosenki. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. A jeżeli już wybieracie się nad rzekę, nad jezioro do lasu i chcecie posłuchać dobrej muzyki, to koniecznie włączcie Meloradio Słupca na 102,9 FM. Ale zanim przejdziemy do dobrej muzyki, czas na tradycyjny magazyn reporterów. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji zaglądamy do gminy Zagórów. Już 5 lipca czeka nas impreza z okazji powitania lata, na której nie zabraknie licznych atrakcji, a także muzycznych niespodzianek. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łydka Grubasa. Niedawno o tej imprezie na naszej antenie opowiadał dyrektor MGOK Łukasz Parus. Jak wspominał podczas tej rozmowy, wszystko odbywa się tutaj w myśl zasady wszystkie ręce na pokład. Przykład? Proszę bardzo, zaangażowanie lokalnych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zagórów i nie tylko. Jakiś czas temu mieliśmy okazję spotkać się z paniami z kół gospodyń wiejskich i porozmawiać na temat przygotowań do tej imprezy. Jedno z KGW, które jest zaangażowane w te przygotowania, szykuje swoją popisową propozycję na słodko, o czym opowiedziała nasza rozmówczyni.
3: Dorota Kinast, Stowarzyszenie Łomowianki, czyli takie koło gospodyń wiejskich w Łomowie, i pełnię tam funkcję przewodniczącej.
1: W jaki tutaj sposób angażujecie się w powitanie lata?
3: W powitanie lata tradycyjnie co roku organizujemy takie stoisko z naszym specjałem, ponieważ od jakiegoś czasu nastawiłyśmy się na pączki z różnymi nadzieniami. Jeżeli chodzi o powitanie lata, to zawsze staramy się, żeby to były takie nadzienia właśnie letnie, czyli malina, jakieś owoce leśne, jakieś wieloowocowe nadzienia. No i zawsze coś dla dzieci, czy jakaś czekoladka też się znajdzie.
1: Dlaczego właśnie pączki?
3: Dlaczego pączki? Ponieważ moja teściowa ma rewelacyjny przepis i nigdy nie jadłam lepszych pączków niż te, które wykonała. I kiedyś już na jednym stoisku wypróbowałyśmy. Bardzo się sprawdziły i mamy już takie osoby, które wręcz czekają i nawet dopytują wcześniej, czy będziemy na jakiejś imprezie z pączkami, bo już chcieliby zamówić, więc chyba dlatego. Ponieważ zawsze stawiamy na najlepszą jakość, to wstajemy czasami o 4 rano, żeby zarobić ciasto, żeby wszystkie zdążyły tam odpowiednio wyrosnąć, żebyśmy zdążyły je wysmażyć, żeby one ostygły, żebyśmy odpowiednio ozdobiły i żeby smakowały najlepiej na świecie. Więc bardzo, bardzo wcześnie w dniu danej imprezy, no bo nie da się ich zrobić wcześniej, po prostu.
1: O jakich ilościach mówimy mniej więcej?
3: na jarmark bożonarodzeniowy w Zagórzu.

0: Rowie ostatnio pobiłyśmy swój rekord i usmażyłyśmy 1300 pączków. I z racji tej, że jesteśmy ambitne, to mamy nadzieję, że albo ten poziom utrzymamy, no a może nawet przekroczymy.
1: Ile osób jest w ogóle zaangażowane w takie smażenie pączków?
0: Zawsze za mało, ale tak na około 10-15 w organizacji takiego jednodniowego wydarzenia na pewno.
1: Jak już pani wspominała tutaj, nie tylko to powitanie lata, też ten jarmark bożonarodzeniowy, czyli jest ta współpraca z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury. I właśnie jak tutaj panie oceniają tą współpracę? Wieloletnią zapewne już.
0: Tak, wieloletnią. My wiele razy współpracowaliśmy tutaj z miejsko-gminnym ośrodkiem kultury w Zagórowie. No, w jarmarku bożonarodzeniowym jesteśmy od samego początku i no, to jest takie wydarzenie, które zawsze nas rozczula. Uwielbiamy tą atmosferę, która tam panuje i doceniamy to, że ma taki lokalny charakter, to przede wszystkim. No, oprócz tego też współpracujemy przy okazji organizacji innych wydarzeń, ale takim naszym chyba największym, które się dzieje w Łomowie, to są dożynki wiejskie. No i wtedy pracy jest najwięcej, ale też mamy dużo osób, które nam pomaga.
1: I pewnie najwięcej satysfakcji.
0: Tak, satysfakcji dzień po, bo w dniu wydarzenia jesteśmy bardzo zmęczeni.
1: Ale finalnie efekt pozytywny. Jesteście panie szczęśliwe z dobrze wykonanej roboty.
0: Tak, może powiem tak. Dzień przed i w dniu wydarzenia mówimy, że to są nasze ostatnie dożynki, a dzień po już planujemy następne, więc to chyba najlepiej podsumowuje zaangażowanie i to, co pan powiedział, czy taką satysfakcję z tej pracy, którą prowadzimy.
1: To była Dorota Kinast ze Stowarzyszenia Aktywnych Pań Łomowianki. Wśród pyszności serwowanych przez KGW nie zabraknie także konkretów, a szczegóły zdradziła nam przedstawicielka kolejnego koła gospodyń wiejskich.
2: Elżbieta Mróz, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Skokumiu Jaglanki.
1: Proszę właśnie opowiedzieć, jak tutaj wasze koło gospodyń wiejskich angażuje się w to powitanie lata w Zagórowie.
2: Nasze koło od lat angażuje się w powitanie lata. Przygotowujemy za każdym razem inne specjały z naszym lokalnym produktem, czyli jagłami. Także w tym roku będzie to gulasz mięsny z kaszą jaglaną i alternatywnie z kaszą gryczaną. Będą to gołąbki z kaszą jaglaną i z ryżem. Będzie to lemoniada z kwiatów bzu czarnego, suszonego, bo te, które się syropy przygotowuje, to one są za bardzo słodkie i nie wszystkim to odpowiada. A suszony pięknie się zasusza w suszarce do grzybów i po prostu wtedy, jaka jest potrzeba na dany moment, to wtedy taką bierzemy. I lemoniada naprawdę ma powodzenie, bo ona jest zimą na zdrowie, na przeziębienia wpływa, a latem schłodzona jest orzeźwiającym napojem z miodem i z cytryną, także rewelacyjnie.
1: Czyli tutaj u was będzie coś konkretnego do zjedzenia i teraz właśnie proszę opowiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, jeśli chodzi o te potrawy.
2: To jest ilość przygotowywana dla kilkudziesięciu osób. Na przykład no, mięso kupujemy tutaj od lokalnych sklepów w 3 dni przed, marynujemy. I wtedy w przeddzień smażymy i przygotowujemy na świeżo, też już rano, w dzień, kiedy będzie to spotkanie, ta uroczystość, ta impreza, przygotowujemy rano, tak żeby było bardzo świeże. Do tego kaszę jaglaną i gryczaną gotujemy też w ten sam dzień. Mamy takie duże termosy, w które przechowujemy i one kilka godzin, nieraz nawet do ostatniego klienta, do ostatniego gościa są ciepłe. Do tego ogórek i dekoracja papryki, świeżej papryki, także bardzo apetycznie to wygląda i wszystkim smakuje. Tak samo gołąbki, no kapusta wcześniej kupiona, mięso mielone, oczywiście samodzielnie, do tego dodaje się kaszę jaglaną i ryż i powstają gołąbki. Wszystko jest zapiekane w piekarniku, też w ciągu dnia, kiedy 5 lipca to jest, czyli w niedzielę rano jest przygotowywane w wszystko jest produktem bardzo świeżym. Także to jest tak z naszej strony taki trochę nawał pracy kilkudniowy. Oczywiście muszę wspomnieć tutaj o panach, którzy naprawdę nam bardzo dużo pomagają. Jeden z panów jest specjalistą w przygotowaniu smalcu ze skwarkami i do tego pajda chleba i ogórek małosolny. Ogórki małosolne, żeby się sprawdziły, 3 dni wcześniej muszą być przygotowane. Bo inaczej to się zakwasza i nie jest tym efektem taki, jaki powinien uzyskać. Do tego są ciasta, przede wszystkim serniki. Nasze serniki z własnych serów, do tego kruszony z owocami sezonowymi, bo wszystko stawiamy na sezonowość. Jeżeli jest kapusta, to kapusta młoda, ale już na jarmark bożonarodzeniowy kapusta kiszona. Także owoce tam z kompotu lub suszone, a tutaj wszystkie te, które natura nam dała w sadzie, w ogrodzie, czy nawet na łące, czy polu. Także tutaj w ten sposób organizujemy.
1: Czyli stawiacie na lokalne produkty, produkty z własnych sadów, własnych gospodarstw. Jest tutaj ogrom pracy i chciałem właśnie dopytać, ile osób, ile pań jest zaangażowanych w przygotowanie tego wszystkiego?
2: W przygotowanie do powitania lata zaangażowanych jest kilkanaście osób. Z tym, że kilkoro mężczyzn, bo namioty mamy 2, żeby rozstawić je, stoły, krzesła, i pomoc taka techniczna w zasadzie, ale mamy też kilku panów, którzy pięknie w zapaskach podają i bardzo mają powodzenie w sprzedaży tych produktów, także panowie też jak najbardziej się udzielają.
1: Tak jak pani wspominała, od wielu lat współpracujecie, tak? I właśnie chciałem zapytać, jak tutaj pani ocenia tą współpracę, jak ona się układa?
2: Współpraca, bo taka nasza pierwsze spotkanie to 2019 rok, kiedy te pieniądze rządowe wpłynęły i można było reaktywować koła gospodyń wiejskich, bo my nie mieliśmy wtedy środków finansowych, żeby można organizować. Więc kupiliśmy wyposażenie takie, które też w plenerze się sprawdza. Także współpraca układa się bardzo dobrze tu z panem dyrektorem, panem Łukaszem Parusem, oczywiście z panem burmistrzem, z kierownictwem. Wszyscy sympatyczni i naprawdę chcą pomóc. Jeżeli coś jest nie tak, to potrafią naprawdę, także za to też jesteśmy bardzo wdzięczni. Otrzymujemy podziękowania takie, które mamy w specjalnej gablocie za to, co zrobiliśmy, co przedstawiliśmy, co zaprezentowaliśmy.
1: Warto będzie podejść do waszego stoiska na powitaniu lata i spróbować tych wszystkich pyszności.
2: Zapraszamy serdecznie, bo też kilka razy w naszym stoisku radio się pojawiało, nie wiem czy akurat pana, ale inne, i też z konsumpcją i bardzo smaczne. Naprawdę te lokalne produkty robione z sercem smakują.
1: Mówiła Elżbieta Mróz z Koła Gospodyń Wiejskich Jaglanki w Skokumiu. A wśród tych wszystkich pyszności, które będzie można skosztować, nie zabraknie również tradycyjnych szarych kluch z kapustą i domowych racuchów. A to wszystko przygotuje kolejne Koło Gospodyń Wiejskich, o czym opowiedziała jedna z członkiń.
3: Michalak Małgorzata, Koło Gospodyń Wiejskich Rudawa, Woleśnica.
1: Dobrze, proszę opowiedzieć, jak tutaj wygląda wasz udział w powitaniu lata, co przygotowujecie w tym roku?
3: Nasze Koło Gospodyń Wiejskich tradycyjnie już jak co roku przygotowuje racuchy, które smażymy na bieżąco na naszym stoisku. Naszym takim specjałem i daniem pokazowym naszego koła są też szare kluchy z kapustą, których sprzedajemy po prostu mnóstwo na każdej imprezie. Będzie też lemoniada, wiadomo, kawa, herbata i ciasta własnego takiego wypieku od gospodyń z naszego koła.
1: Proszę mi powiedzieć, jak tutaj te przygotowania wyglądają, kiedy w ogóle zaczynacie, jeśli chodzi o te szare kluchy?
3: Ogromną. Nie ukrywajmy, że to nie jest tylko samo uszykowanie. Przede wszystkim trzeba przywieźć produkty, tak? Do sali przygotować listę zakupów, przywieźć to, ugotować. Pracę tak naprawdę z gotowaniem zaczynamy, jeżeli impreza zaczyna się w niedzielę, to od piątku.
1: Czyli tak naprawdę weekend macie, panie, intensywny. Ile w ogóle osób uczestniczy w takich przygotowaniach?
3: Przygotowaniu samego stoiska, łącznie z przygotowaniem potraw, dekoracji stoiska i samej sprzedaży, to jest łącznie około 15 osób. Mamy też ogromne wsparcie naszych panów, którzy też są członkami koła gospodyń, no i pełnią bardzo ważną rolę w naszym kole.
1: Tych szarych kluch z kapustą jesteśmy w stanie powiedzieć, o jakiej tu ilości mówimy? Ile mniej więcej takich porcji przygotowujecie?
3: Samych szarych klusek około 20 kg, plus do tego w drugim bemarze też około 20 kg kapusty kiszonej do tego, bo to podajemy zazwyczaj w zestawie.
1: I chciałbym zapytać właśnie, jak ta współpraca tutaj z gminą, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury wygląda.
3: Na tą chwilę mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Nasze koło zawiązało się 3 lata temu, w maju i od tego czasu w sumie tak współpracujemy cały czas i z Miejskim tutaj Ośrodkiem Kultury i z Urzędem Gminy, więc na razie owocnie.
1: To była Małgorzata Michalak z Koła Gospodyń Wiejskich Rudawa w Oleśnicy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych trwają piłkarskie mistrzostwa świata, a na naszej antenie piłka nożna w wydaniu lokalnym. Znakomity sezon ma za sobą kobieca drużyna Słupczanki. Zespół prowadzony przez Tomasza Kowalskiego zakończył rozgrywki na 3. miejscu w ligowej tabeli, zdobywając 41 punktów. Co warto dodać, nasze zawodniczki w rundzie wiosennej przegrały tylko jeden mecz. W ostatnim meczu ligowym tego sezonu Słupczanka pokonała u siebie TAF Toruń 5-1. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Maja Pacholska, Natalia Pakulska, Kinga Waszak, Margarita Królak i Zuzanna Dahl. Byliśmy na tym meczu z mikrofonem i po ostatnim gwizdku porozmawialiśmy z zawodniczkami, które podsumowały mecz i zakończony sezon. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nasze piłkarki. Mówią kapitanka zespołu Martyna Piasecka i zdobywczyni jednej z bramek Maja Pacholska.
5: Myślę, że dzisiejsze spotkanie zagrałyśmy na takim poziomie, jakim tak naprawdę chciałyśmy grać od początku rozpoczęcia ligi, od początku tej rundy. Także jesteśmy bardzo zadowolone z przebiegu całego spotkania i z ilości goli, bo w końcu przełożyło się to na skuteczność. Ten mecz i poprzedni pokazał, że potrafimy strzelić 16 bramek w 2 mecze, także no, jesteśmy z siebie dumne.
1: Zaczęłyście bardzo dobrze, szybko strzelony gol. Potem był ten stały fragment, wyrównanie. No i potem od tej drugiej bramki tak naprawdę już przejęłyście kontrolę nad tym spotkaniem.
5: Po wyjściu z szatni stwierdziłyśmy, że trzeba troszeczkę dać sobie luzu w tej całej grze i oddało to bardzo mocno na boisku. Pokazałyśmy, że piłką można się bawić i przerodziło się to tak naprawdę na większą skuteczność w podaniach, przyjęciach, no i też w strzałach do bramki, które były celne i które zostały zamienione na gole.
1: Za wami też bardzo dobra runda wiosenna.
5: Potwierdzam, bardzo dobrze nam poszła ta druga runda. Jesteśmy trochę zawiedzeni, że w poprzedniej zanotowałyśmy tak dużą ilość remisów, które tak naprawdę nas wykreśliły z walki o awans do pierwszej ligi, bo on był tak naprawdę przez długi, długi czas w zasięgu. Druga runda bardzo nadrobiła nasze zaległości z tej pierwszej rundy, gdzie straciliśmy mnóstwo punktów po tych bezsensownych remisach. Także z przebiegu jesteśmy teraz bardzo zadowolone i liczymy, że kolejny sezon przyniesie jeszcze lepsze wyniki. No i zobaczymy, co nas czeka.
1: Sezon skończyłyście na 3. miejscu, wysokie miejsce w tabeli. Delikatny niedosyt pewnie pozostaje.
5: Niedosyt pozostaje, ale wychodzi na to, że tylko, no nie powiem, że tylko, może aż na to 3. miejsce miałyśmy siły i kompetencje, także nie możemy mieć też pretensji o to, że mamy 3. miejsce, bo jest to dobry wynik, gramy w lidze centralnej, także musimy być zadowolone z tego, że pokazujemy się na tyle rywalek z praktycznie całej Polski, no z połowy Polski, także jesteśmy zadowolone. udane i nie uznajemy tego jako porażkę. To jest nasz bardzo duży sukces, bo to jest kolejny sezon z rzędu, gdzie notujemy się w czołówce ligi.
1: Za nami ostatni mecz tego sezonu i efektowne zwycięstwo. Jak ocenisz to spotkanie w wykonaniu zespołu?
6: Zgadza się. Myślę, że był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Od początku gdzieś się naciskałyśmy, presowałyśmy, chcieliśmy narzucić swoją grę. Myślę, było to widoczne też po wyniku końcowym, jak i po pierwszych minutach spotkania, bo tak jak mówię, narzuciliśmy swoją grę, w kilku pierwszych minutach strzeliliśmy już bramkę. Mimo to kreowałyśmy cały czas, chciałyśmy grać. Straciłyśmy bramkę na 1-1, przeciwniczki gdzieś tam też starały się znaleźć nasze słabe punkty, ale myślę, że mimo wszystko w całokształcie całego meczu i przebiegu, tak jak pokazuje wynik, pokazałyśmy, że jednak to my zasłużyłyśmy na wygraną.
1: Za wami znakomita runda wiosenna.
6: Tak, zgadza się. Natomiast było kilka meczów, gdzie były remisy, tak na przykład z Lechem Poznań czy z Wisłą Płock. Chciałyśmy cały czas wygrywać, co jakby jest oczywiste, ale no, nie do końca. Te mecze potoczyły się tak, że mogłyśmy strzelić tą ostatnią bramkę, która dałaby nam zwycięstwo, ale myślę, że w rezultacie i całego sezonu i tej rundy przede wszystkim to naprawdę była to zasłużona i dobra gra w naszym wykonaniu.
1: Trzecie miejsce w ligowej tabeli w ogólnym rozrachunku to dobry wynik, czy jednak jakiś niedosyt pozostaje?
6: Oczywiście, że niedosyt nie zostaje. Chciałyśmy być wyżej, chciałyśmy cały czas gdzieś tam nadrabiać te stracone punkty, ale runda jesienna gdzieś troszkę w naszym wykonaniu była słabsza, ponieważ straciłyśmy tam trochę punktów na remisach, ale myślę, że i tak jest to bardzo dobry wynik końcowy, ponieważ jesteśmy w pierwszej trójce, cały czas walczyliśmy do końca o to podium. Jesteśmy zadowolone, wiadomo, jest niedosyt, bo chciałyśmy więcej jeszcze dać od siebie, być wyżej, ale myślę, że na to, co pokazałyśmy swoją grą, gdzieś tam też miałyśmy sytuacje takie, że dziewczyny miały kontuzję, musiałyśmy jechać mniej na mecz, więc myślę, że mimo to pokazałyśmy naprawdę, że zasługujemy grać się jeszcze wyżej i że mamy naprawdę potencjał.
1: To były zawodniczki Słupczanki Martyna Piasecka i Maja Pacholska. Po meczu zadowolenia z postawy swoich podopiecznych nie ukrywał trener Tomasz Kowalski.
7: Zdobyliśmy szybko bramkę, ustawiliśmy sobie grę pod swoją kontrolę. Niestety zdarzył się błąd, który kosztował nas utratę prowadzenia. Mecz się wyrównał do 30 minuty. Ta gra wyglądała rzeczywiście box to box, czyli i my, i zespół z Torunia stwarzał sobie sytuację. Na szczęście po korektach związanych ze zmianami, ale również z zachowaniami zawodniczek na boisku, myślę tutaj o wyjściu na drugą połowę, zaczęliśmy tak, jak sobie to ustaliliśmy, no i efekt wszyscy widzieliśmy.
1: W późniejszej fazie meczu już tak naprawdę dominowaliście na boisku.
7: To właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że jakby korekty wprowadzone i do ustawienia, ale również do zachowań i do powtarzalności przyczyniły się do tego, że mieliśmy pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania.
1: Kończycie sezon na trzecim miejscu w ligowej tabeli. To dobry wynik w ogólnym rozrachunku?
7: W ogólnym rozrachunku tak. Uważam, że trzecie miejsce to zawsze miejsce na podium. Fakt, że awansuje tylko jedna drużyna. Mówię tutaj o drużynie z Poznania, któremu gratuluję zwycięstwa w lidze. My zrobiliśmy tyle, ile nas było w tym sezonie stać, tyle, ile mogliśmy. Uważam, że i naszym kibicom, ale również zawodnikom i zawodniczkom dodaliśmy wiary, że można rywalizować z najlepszymi drużynami i osiągać korzystne rezultaty.
1: I na koniec jeszcze chciałbym poruszyć tą serię w rundzie wiosennej. To była fantastyczna seria. No tak naprawdę nikt nie znalazł na was recepty w tej drugiej części sezonu.
7: Tak jak powiedziałem, w marcu przed rozpoczęciem ligi w naszej rozmowie, że uważam, że zespół jest dobrze przygotowany do sezonu. Okazało się rzeczywiście, nie myliłem się, bo ta seria, o której pan redaktor powiedział, była dobra i ona nas pozwoliła nam jakby nabrać wiary w to, że możemy osiągnąć sukces końcowy. No niestety nie awansowaliśmy, ale podsumowując, jestem bardzo zadowolony z rundy wiosennej i z postawy zawodniczek na boisku.
1: Mówił trener Tomasz Kowalski, dla którego był to ostatni mecz w tej roli. i m.in. o tym, dlaczego szkoleniowiec odchodzi z klubu, porozmawialiśmy z prezesem Pawłem Woźniakiem. Nasz rozmówca podsumował także zakończony sezon.
8: Ja myślę, że dziewczyny pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych zagrały bardzo dobry mecz. Każde zwycięstwo cieszy, tak samo było tym razem, także cieszę się, że ta runda, bardzo trudna dla nas runda wiosenna, została ukończona bardzo pozytywnym i efektywnym zwycięstwem.
1: Ta runda w ogóle była znakomita, jeśli chodzi o waszą serię na boisku, bo tak naprawdę żaden zespół wiosną nie znalazł sposobu, żeby was pokonać.
8: Tak, to była bardzo dobra runda wiosenna. Myślę, że na pewno duży wpływ na to miał okres przygotowawczy, przede wszystkim obóz, który odbyliśmy w Krotoszynie. Dziewczyny ciężko trenowały, solidnie trenowały i było to widać na boisku.
1: Za nami cały sezon, tak jak już mówiliśmy, trzecie miejsce w ligowej tabeli, to jest dobry wynik pana zdaniem, czy też jakiś tutaj lekki niedosyt pozostaje?
8: Nie, ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest tutaj u nas w klubie. Tak jak mówię, na wiosnę borykaliśmy się z dużymi problemami personalnymi. Wynikało to z różnych rzeczy, z powodu kontuzji, z spraw zawodowych, zawodniczek, matury i tak dalej, i tak dalej. Na tym poziomie niestety trzeba właśnie brać pod uwagę, że takie sytuacje się zdarzają. Były mecze, gdzie jeździmy w 12, 13, były mecze, gdzie jeździmy w 18. Natomiast bez względu na to, ile tych zawodniczek na mecz było do dyspozycji trenera, zawsze dawały siebie wszystko, zawsze to serducho zostawiały na boisku i dzięki temu były te zwycięstwa.
1: Proszę powiedzieć, taki najlepszy mecz pana zdaniem w przekroju całego sezonu?
8: Ja myślę, że takim przełomowym meczem troszeczkę było zwycięstwo w Łodzi z drużyną AKS-u. Zagraliśmy tam naprawdę bardzo dobre spotkanie. Wygraliśmy 4-2. Był to bardzo wymagający przeciwnik. Natomiast to jak zagrała drużyna, jak została ustawiona przez trenera i jak efektywne było to zwycięstwo, to świadczy o tym, że w tych dziewczynach bardzo duży potencjał drzemie i ogromne możliwości piłkarskie.
1: Chciałbym zapytać teraz co nieco o przyszłości zespołu. Jak tutaj wygląda sytuacja z trenerem? Czy już może pan coś więcej powiedzieć w tym temacie?
8: Tak, dzisiaj mecz z Toruniem był ostatnim w roli trenera pana Tomasza Kowalskiego. Zresztą było to widać, drużyna podziękowała trenerowi za te półtora roku. No niestety tak to jest w piłce nożnej. Zawodniczki odchodzą do lepszych klubów, także nasz trener także dostał propozycję pracy w klubie szczebla centralnego. Na pewno jest to dla niego spora szansa. My oczywiście tutaj cieszymy się z tego, że trener taką szansę otrzymał. Gdzieś tam pewnie z tyłu głowy siedzi to, że też szkoda, bo bardzo dobrze nam się współpracowało. Ale tak jak powiedziałem, taka jest piłka, no i trzeba się z tą sytuacją pogodzić. Trener też już jakiś czas temu poinformował nas o tym, że taką propozycję otrzymał. Dlatego też jako zarząd odpowiednio wcześniej zaczęliśmy tutaj się do nowej sytuacji przygotowywać. Rozmawiamy z trenerami. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni takie decyzje zostaną podjęte.
1: Chciałbym zapytać teraz o przyszłość zawodniczek, które są w kadrze. Czy tutaj waszym celem będzie utrzymanie w większości tej obecnej kadry?
8: Na pewno bardzo nam zależy, żeby ten trzon drużyny pozostał. Jesteśmy po rozmowach z zawodniczkami i praktycznie większość tych zawodniczek zostaje z nami na kolejny sezon. Dzisiaj to też był czas pożegnań. Oprócz trenera pożegnaliśmy 5 zawodniczek. No ale taka sytuacja wynika z tego, że część dziewczyn po prostu skończyły się wypożyczenia, część wracają do swoich miejsc zamieszkania, które są oddalone od Słupcy bardzo daleko. No i z tego wynika ta sytuacja.
1: Czy możemy powiedzieć o personaliach tych zawodniczek?
8: Tak, jest to Zuzia Dal, jest to Maja Warchlewska, jest to Wiktoria Urbaniak, także Oliwia Szatkowska i Emilia Zarączkowska, która odchodzi defensywnie do drużyny futsalowej, także te 5 zawodniczek na pewno dzisiaj grało w Słupczance po raz ostatni.
1: Możemy się też spodziewać, jak rozumiem, wzmocnień, czyli też oprócz nowego trenera intensywnie poszukujecie wzmocnień do drużyny.
8: Tak, jak praktycznie przed każdym sezonem, taki okres transferowy zaczyna się już praktycznie zimą, także my już od lutego, od marca rozmawiamy z potencjalnie nowymi zawodniczkami. Teraz te rozmowy nabrały takiego szybszego tempa, większej częstotliwości. W pewnym momencie myślę, że byliśmy w wstępnych rozmowach z grupą około 12-13 zawodniczek. Dzisiaj ta grupa troszeczkę się zmniejszyła, natomiast są to zawodniczki w większości z klubów z wyższych lig, także myślę, że tutaj ta wartość sportowa, ta wartość na pewno będzie dodatnia.
1: Też musimy powiedzieć o tym, że w klubie pojawił się bardzo duży, prężny sponsor, który będzie wspierał Słupczankę w kolejnym sezonie. Nazwa tej firmy będzie także w nazwie drużyny.
8: Tak, firma Cargill została naszym sponsorem tytularnym. Nie ukrywam, że jako klub jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że firma o zasięgu globalnym, firma, która ma swój zakład produkcyjny w Polsce, w Słupcy i która zatrudnia bardzo dużo pracowników tutaj z terenu słupeckiego, została naszym sponsorem. Jest to wielkie wyróżnienie, ale także olbrzymia mobilizacja i zobowiązania wobec tego, aby ta współpraca, aby to reprezentowanie firmy na arenie krajowej było godne. Także cieszymy się z tego i czujemy się zobowiązani do tego, żeby te wyniki sportowe, te struktury organizacyjne na pewno wyglądały jeszcze lepiej, a dzięki firmie Cargill na pewno takie możliwości będą.
1: Przed drużyną teraz odpoczynek, potem wrócicie do treningów. Kiedy dokładnie planujecie rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu i jakie tutaj cele, założenia stawiacie sobie na kolejny sezon? O co będziecie grać?
8: Teoretycznie mamy tylko jeszcze jeden trening, tak zwany trening otwarty dla zawodniczek, które zostają w klubie i dla potencjalnie nowych zawodniczek w najbliższym tygodniu. Później dziewczyny udają się na około miesięczny wypoczynek. Oczywiście w tym czasie na pewno będą gdzieś tam trenowały indywidualnie. Okres przygotowawczy rozpoczynamy około 20 lipca, natomiast cele, jakie sobie stawiamy, my po prostu chcemy wygrać każdy mecz, tak? A później wszystko gdzieś tam toczy się dalej swoim życiem. Ja myślę, że jeśli te zmiany personalne, te zmiany zawodnicze, jeśli dojdą do skutku w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, to na pewno ta drużyna na nowy sezon, na rundę jesienną wróci silniejsza.
1: To był prezes Słupczanki Paweł Woźniak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: 20% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu za zaczyna się lato. Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

Gips, PZ Formani z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe dwa miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra. Jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na Allegro.

0: 500 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Marian?
5: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.

0: Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: pa!
1: Krakowski spin od Tripsa w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy!

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Melo Radio przed 11:00. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
18: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
20: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
25: Po reklamie.
26: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula, ale spokojnie, nie jest groźny, tutaj mi pala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

pierwszy dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen, nowa żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, który robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściówkę. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania. Pania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
12: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
20: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem

0: Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

On Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego? To ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Buddy Talk i Alefarben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five Full Ultra. Talk to you.

0: Reklama. Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
21: O.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko.
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
24: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to kto pierwszy gorący numer ode mnie o 12, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana prowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa słupecka 29,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
6: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji Mobilni Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to Twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fed LeGrand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Elo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5. Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
5: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Dzień dobry, cześć, czołem się, manko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

0: Damy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Okej, Lipka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinno być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: David Guetta, Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes strzał

0: Edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
1: MediaMarkt. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Po reklamie.

Bambi, Young Leosia, Melo Radio. Za chwilę Very Very Nówka, Invisible, Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami. Żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać i nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie. A my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Nie lubię takich sad story, ale czasami się zdarzają. Mark Cremont w Meloradiu, choć numer wyśmienity. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat.

emocja, kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy. To w Melo Radio. My dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
10: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
11: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
10: Iga Dudziuk.
11: I Mikołaj Kujawiński.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was? To ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę o nich.

Anima Liza z numerem Bad Angel w Mel Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Są jeszcze takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic, Meloradio, hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy, gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say, Nia, za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.

0: Heilon Poland, spółka z o.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
4: taniej masz. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
14: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill.
16: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Jaki to jest klasyk, Bartes on the move w Melo Radio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20 zaczynamy. Najpierw The Best of Tomorrow, Landa, potem sprawdźcie na player Melo Radio. PL. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Melo Radia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All the Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Matt Ward, to jest numer, którym macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej.
15: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
16: To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

Michał Dozy z Phil w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Użeli Ultranate w numerze Move Into The Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Mielony drobiowy z papryką 3,99 za 100 gramów i bigos złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł.

KFC. Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Wybijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C+E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
15: Dostaniesz coś za świadectwo?
16: No raczej! Rabat od Media Expert!
15: Wow, też chcę!
16: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
15: Mega!
17: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
24: Play. O reklamie.
0: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej Lubię Cię jak lato w Melo 26 minut po 16, a ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały, no i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend, znajomymi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo

0: Sneaky. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Avicii, i to Levels, i to 18 minut do 17 w Meloradiu. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić. No to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Kompletka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, no bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3, oj się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.
9: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

Ain't no hesitation if you step, you get.

0: Podejmij wyzwanie. Topiki Becky G na Antonie Melorodia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwania. Będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta.
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze wyszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22-23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
0: Także
1: jeśli
0: tego
1: mi daje radę.
0: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk. No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, okay, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco, na pewno jest dobrym określeniem. Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00 też m.in. A Quiet jest to.

0: Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los.
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni.

0: Volkswagen Rzepecki Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce. No i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była. No czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
0: Po reklamie.

18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18, za chwilę też Doda, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Forbes, dobry Melo, tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia, no klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz: tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To m.in. on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też m.in. Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skytek, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla Was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axuela doskonale znacie z naszej anteny. On też m.in. na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axuel in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję Złombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas. Za chwilę Axwell Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Kamień nie zna pośpiechu. Powstaje przez miliony lat, kształtowany siłami, których nie widać. I właśnie dlatego jest tak niepowtarzalny. Property and Homes Strzałkowo. Naturalny kamień najwyższej jakości, w tym wyjątkowe odmiany Patagonia i Taj Mahal z Brazylii. Nagrobki według indywidualnych projektów, a także gotowe realizacje. Pomiary laserowe, doradztwo i transport. Precyzja, elegancja i jakość na lata. Property and Homes Strzałkowo. Aleja Wyszyńskiego 9B.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Paszyt to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tynek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

right now.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Dronka. O reklamie.

This is Cyberpunk Radio.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: electrify your soul. Preactive dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w Skytech. To jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conger z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech, niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Sola z Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, ty się zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: informacja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.